0: Wprostce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Na współpracowników z komendy, szefa, podcastera, a nawet sąsiadkę Darii i ją samą, że dała się zabić. Sama myśl o tym, że Noa był u dziewczyny jako ostatni, budziła w Lenie grozę. Wciąż nie chciała dopuścić do świadomości najprostszego rozwiązania, że to Noa może zabijać. Czy ten gładki, wymuskany blondyn byłby w stanie skrzywdzić Darię? Dlaczego jego własny brat podał Lenie adres zamieszkania Noa? Zwinięta karteczka, na której go zapisał, paliła ją teraz w kieszeni. Bała się ją otworzyć, bo wiedziała, że wtedy nici z kąpieli i odpoczynku. Choćby była pod swoim domem, zawróci i pojedzie prosto na Powiśle. Zamiast tego zdecydowała się zrobić rundkę po miejscach, w których według niej atakował gwałciciel. Wciąż uważała, że morderca zaczynał od włamywania się do domów kobiet i krzywdzenia ich, a jego brutalność z czasem urosła do tego, co widziała kilka godzin temu. Czytała o takich przypadkach do jednego z egzaminów na uczelni i była to naturalna ewolucja u tego rodzaju drapieżców. Przesuwali granice bólu ofiar, bo potrzebowali coraz mocniejszej pożywki dla zaspokojenia seksualnego. Ich celem było uzyskanie całkowitej władzy i kontroli nad ofiarą. Jeśli sprawca zaczął zabijać, będzie doskonalił swój sposób działania i dotąd dopracowywał wzorzec, aż ten stanie się dla niego satysfakcjonujący. Nie zatrzyma się, dopóki go nie złapią. Nie wierzyła, że którykolwiek z chłopaków komisarza Rosy patrzy na sprawę w ten sposób i żałowała, że nie poszła na odprawę, kiedy był na to czas. Nie żeby ich od razu przekonała do swojej koncepcji, bo przecież zaraz zapytaliby ją, jak mają go złapać, a ona tego nie wiedziała. Ale przynajmniej miałaby szansę przedstawić temat z perspektywy kryminologa. Powinni działać zespołowo, w porozumieniu z innymi wydziałami i przekazywać sobie dane. Tymczasem to śledztwo wcale nie jest prowadzone tak, jak pokazują to w serialach. Owszem, Rosa pozwolił jej przy tym pracować, ale pewnie tylko po to, żeby nie narażać się rodzinie Silewiczów, która miała mocne powiązania. Lenę traktował jak stażystkę, której nie przegania się z sali konferencyjnej, jeśli ona sama nalega na udział w naradzie, ale też nie sadza się jej przy stole z detektywami. Kiedy to sobie uświadomiła, była zdruzgotana. Wciąż nie miała dostępu do systemu, żeby przejrzeć archiwum spraw niewyjaśnionych, zabójstw i już widziała podniesioną sceptycznie brew komisarza, kiedy proponuje mu, żeby sprawdzić pod tym kątem inne województwa. Miała zdecydowanie za mało informacji, a nie zapowiadało się, żeby coś się miało zmienić. Przejeżdżała akurat Wisłę, a za jej plecami rozciągał się imponujący pejzaż pogrążonej we śnie Warszawy. Ta garstka drapaczy chmur i rozświetlone śródmieście ledwie aspirowały do miana metropolii, jednak Lena szczerze kochała to miasto. Zawsze, kiedy wracała z zagranicy, czuła ulgę, że jest w domu. Wiedziała rzecz jasna, że są tu miejsca, w których nadal kwitnie przestępczość i wbrew pozorom nie była to Praga, tylko Targówek i tamtejsze okolice ze względu na anonimowość oraz spore połacie industrialnego terenu. A jednak sprawca to właśnie Pragę wybrał na swoje polowania. Dwa z wyselekcjonowanych przez nią gwałtów zdarzyły się w niedalekiej odległości od placu Szembeka, przy ulicach Półtuskiej i Hetmańskiej.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Curie, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: Nie mogłabym znieść, żeby ktoś obcy tego dotknął. A teraz powiedz mi, jak ja będę żyła? Czuję, że muszę, ale jak to zrobić? Jak? Krzyczy. Jest wieczór. Wciąż maj 1906 roku. Odrażające. Z dziennika żałobnego. 11 maja rano. Piotrze, wstałam po nocy dość dobrze przespanej, stosunkowo spokojnej. To było zaledwie kwadrans temu. A teraz oto znowu chciałabym wyć jak dzikie zwierzę. Kilka dni później. Piotrze, ja nie mogę. Ja nie chcę tego wszystkiego znieść. Dalsze życie jest niemożliwe. W głębi duszy czuję, że to wszystko rzeczywiście się stało i zachowuje się jak ktoś, kto próbuje oszukiwać samego siebie, z marnym zresztą skutkiem. Po ulicy chodzę jak zahipnotyzowana, nie dbając o nic. Nie zabiję się, nawet nie pragnę popełnić samobójstwa. Czyż jednak wśród tych wszystkich pojazdów nie znajdzie się taki, który sprawi, że podzielę los mojego ukochanego? Rząd proponuje Marii oraz córkom stałą rentę. Skłodowska Curie odmawia. Jestem dość młoda, by zapracować na siebie i dzieci. Ma 38 lat. Przyjaciele Piotra, może zbierzemy pieniądze dla pani i dzieci? Odpowiada ostro. Odrażające. Jak ciało bez duszy. Pytanie, co dalej z laboratorium Piotra? Od kilku dni krążą pogłoski, że władze Sorbony chcą zaproponować właśnie Marii kierowanie jego pracownią. Maria na wszelki wypadek prosi o radę przyjaciela Piotra, fizyka Georgesa Guillego. Odpowiedział listem. Czyż nie byłoby bardziej wskazane, by wszystko to zostało otoczone troskliwą opieką, niż żeby przejął to ktoś obcy? Czyż nie byłoby lepiej, gdyby nazwisko Curie nadal się kojarzyło z tą katedrą? Czyż nie jest to jedyny sposób uratowania tego, co da się jeszcze uratować?
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Curie, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak snut.
2: A w najnowszym odcinku odkryjemy nieznane oblicze Jana Matejki na wystawie satyra i komiksu Jana Matejki i sprawdzimy, co szykuje nam się na dziesięciolecie krakowskiej galerii poświęconej Zdzisławowi Beksińskiemu.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Była kręcona jakaś kultowa produkcja, dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Na finał zapraszamy do Zamku Pieskowa Skała, gdzie powstało mnóstwo filmowych i serialowych produkcji. Wymienię tylko kilka. Janosik, Stawka większa niż życie, Podróż za jeden uśmiech, czy Królowa Bona.
3: Relacja z finałowego przystanku naszej trasy już w środę po 10:00 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środka.

0: 80% taniej.
1: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
5: Sanostol.
4: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
5: Sanostol?
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
6: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.
9: Chwytaj dzień. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lat.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku odkryjemy nieznane oblicze Jana Matejki na wystawie Satyra i komiksu Jana Matejki i sprawdzimy, co szykuje nam się na dziesięciolecie krakowskiej galerii poświęconej Zdzisławowi Beksińskiemu.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
0: Dla tych, co w górach i na Mazurach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

236 dzień roku, 24 sierpnia, poniedziałek i ostatni pełny tydzień wakacji, panie i panowie. To zmierzmy się z tym razem. Łukasz Wojtusik, dzień dobry. W kalendarzu dzisiaj między innymi symboliczny dla pewnego pokolenia dzień. Dokładnie 20 lat temu Międzynarodowa Unia Astronomiczna uznała, że Pluton to już nie może zaliczać się do grona planet. No i to jest w sumie smutna wiadomość, bo ja przypominam sobie jak dziś, że wtedy mniej więcej jakiś czas temu mój syn powiedział mi: ty to jesteś z czasów, gdy Pluton był jeszcze planetą. Postawię państwa z tą myślą. Dobrego dnia życzę. Na dzień dobry, kosmiczny temat, prosto ze Star Treka.

0: Poprzez pola, poprzez dróżki idziemy w nowy tydzień, ostatni tydzień wakacji razem. Wakacyjne śniadanie mistrzów powoli się zaczyna. W dobrym towarzystwie. Katarzyna Podraza z nami.
1: Witam dzień serdecznie. Dobry.
0: Pierwsze fakty już za chwilę, to oznacza, że jeśli Kasia jest z nami, a co w nich?
1: Zaczniemy od policyjnego apelu z Krakowa. Funkcjonariusze poszukują sprawcę śmiertelnego pobicia mężczyzny na osiedlu willowym właśnie w Krakowie. Sprawdzimy też, kiedy możliwy będzie transport kolejnych osób rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. A na koniec Iga Świątek i jej plany na najbliższe tygodnie.
0: Szczegóły już za moment. Wakacje, fakty u nas co godzinę.
2: Reklama. Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
3: Pora na wakacje.
2: Pora na hybrydę z rabatem.
4: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na modele MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W

0: domów szkolnych objętych promocją, a 5 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 27 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy mleko 3,2% Kastąd takie dobre, złoty 49 za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna MK Cafe Premium Gold, kup jedno opakowanie, drugie gratis. Kaufland.
4: Idziemy do Żabki po promocję?
5: Przecież byliśmy wczoraj.
4: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
5: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
6: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Monster pół litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Po reklamie.
8: Poniedziałek, 24 sierpnia, jest siódma. Słuchacie RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Mamy dla Was pierwsze poranne fakty. Katarzyna Podraza.
9: Śledczy badają okoliczności sprawy śmiertelnego pobicia 36-letniego mężczyzny na osiedlu willowym w krakowskiej Nowej Hucie. Doszło do niego w nocy z czwartku na piątek. Wśród sprawdzanych wątków jest możliwy udział osób związanych ze środowiskami kibicowskimi.
10: Policja prowadzi obecnie bardzo intensywne czynności zmierzające do ustalenia sprawców tego pobicia. Informacji przeze mnie uzyskanych wynika, iż policjanci zatrzymali nawet 9 osób, które były przez nich podejrzewane, że mogą być sprawcami udziału w tym pobiciu, ale po przesłuchaniu tych osób w charakterze świadków zostały one zwolnione.
9: Przekazał Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. Policjanci opublikowali zdjęcia poszukiwanego mężczyzny. Znajdziecie je na rmf24.pl. Trzech dodatkowych lekarzy z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie poleciało na Węgry. Mają oni ustalić, kiedy możliwy będzie transport kolejnych osób rannych w wypadku polskiego autokaru sprzed tygodnia. Przypomnijmy, w węgierskich szpitalach pozostają 3 osoby, których obrażenia są najpoważniejsze. Na razie polskie służby czekają, aż ich stan się poprawi, by transport był bezpieczny, podkreśla wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
11: Tą sytuację też monitorujemy z lekarzami. Te osoby są albo w bardzo ciężkim stanie, albo w ciężkim stanie, nie nadają się obecnie do transportu.
9: Na dzisiaj zaplanowane jest kolejne posiedzenie z udziałem węgierskich i polskich medyków. Tematem będzie stan zdrowia poszkodowanych w wypadku.
0: Poranne fakty RMF Classic.
9: To kompromitacja, tak zgodnie politycy opozycji i koalicji rządowej mówią o raporcie przygotowanym przez Barbarę Mróz-Gorgoń do piątku pełnomocniczkę rządu do spraw promocji marki Polska. Tuż przed weekendem podała się ona do dymisji. Swoją funkcję pełniła zaledwie 3 tygodnie. Przygotowany przez nią raport Polaków portret własny powstał przy pomocy sztucznej inteligencji i roiło się w nim od błędów. Jak politycy komentują tę krótką rządową karierę, o tym w faktach. Michał Radkowski.
12: Opozycja grzmi o fatalnej polityce personalnej premiera.
13: Niestety dobór kadr pana premiera Donalda Tuska to jest taki, jak między innymi powoływanie się na pana Murańskiego i teraz na raporty ze sztucznej inteligencji. Ja się obawiam o polskie finanse i zarządzanie państwem, jeżeli taki sposób premier dobiera sobie kadry.
12: Komentuje Agnieszka Ścigaj z Rozwoju Plus. W koalicji rządowej biją się w piersi.
14: To jest coś, co się nie powinno było wydarzyć. Myślę o kompromitacji i o stratach wizerunkowych, które polskiemu rządowi, polskiej nauce zrobił ktoś, kto miał o ten wizerunek i polskiej nauki, i polskiej marki zadbać.
12: Przyznaje Anita Kucharska-Dziedzic z Nowej Lewicy. O kompromitacji mówi też Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
15: To była kompromitacja pani pełnomocniczki i całe szczęście jedyna słuszna decyzja to, że pani pełnomocniczka zrezygnowała z pełnienia swojego stanowiska, a my teraz będziemy musieli mozolnie odbudowywać zaufanie do projektu Marka Polska.
16: Pan premier, prezentując panią pełnomocniczkę, bardzo ją zachwalał.
15: Ktoś prowadził premiera w błąd i z całą pewnością te osoby również powinny ponieść odpowiedzialność.
12: Nazwisk jednak posłanka nie podała.
9: Iga Świątek rezygnuje z rywalizacji w mikście podczas US Open. Polka zdecydowała, że po intensywnych tygodniach potrzebuje odpoczynku i chce skupić się na przygotowaniach do turnieju singlowego. Świątek niedawno wygrała turniej w Toronto, a w Cincinnati dotarła do półfinału, gdzie przegrała z Jessicą Pegulą. Jej miejsce w miksie u boku Norwega Kaspra Ruda zajmie Rosjanka Diana Schneider. Singlowa rywalizacja w US Open rozpocznie się 30 sierpnia.
8: A kolejne fakty rozpoczną się w RMF Classic pod wodzą Katarzyny Podrazy o 8. My teraz zerkamy, jak zwykle o tej porze, do pogody. Początek dnia chłodny, ale... co ważne, dość pogodny. 11 stopni mamy na Suwalszczyźnie, podobna temperatura w Olsztynie, 12 stopni w Kielcach, podobnie w Łodzi, 14 stopni w Warszawie. Dzisiaj, co nas czeka? Maksymalnie 24 stopnie, ale to tylko w niektórych wybranych miejscach będzie taka właśnie temperatura. Na przykład w Wielkopolsce czy na Podkarpaciu. 20 stopni ma być w stolicy po południu. Tam też po południu może delikatnie popadać deszcz. Na razie jest dość pogodnie. Na południu powinno być po prostu ładnie, przyjemnie, pogodnie. Sprawdzimy, jak będzie. 6:45. Wakacyjne śniadanie mistrzów, więc czas zacząć. Zapraszam do radiowego stołu. Proszę się dosiadać, proszę się częstować. Do 11:00 będę z wami. Łukasz Wojtusik. Cześć. I ważne, bo dzień dobry, przyjemne, na pewno mówią wszyscy ci, którzy znają Bartosza i Jerzego. Oni dzisiaj mają imieniny, najlepszego dla was, a urodziny dzisiaj świętuje m.in. Rupert Grint, brytyjski aktor, najbardziej chyba znany z roli Rona w filmach o Harrym Potterze. A jeszcze Elizabeth Dębicki, australijska aktorka z polskimi korzeniami, która zagrała na przykład w Tenecie, grała w Wielkim Gatsby, a także w serialu The Crown była księżną Dianą. Dużo dobrego życzę wszystkim, którzy dzisiaj mają jakikolwiek powód do świętowania. Co u nas na dzień dobry w RMF Classic? Dziś odkryjemy nieznane. Dla mnie na przykład zupełnie to jest odkrycie dużego kalibru. Oblicze Jana Matejki będzie satyrycznie i komiksowo. Zajrzymy też do krakowskiego NCK-u, gdzie szykuje się dziesięciolecie galerii poświęconej Beksińskiemu.
7: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. O świecie ze smakiem.
8: To może na dzień dobry coś z Harry'ego Pottera?

0: Piękna piosenka Toma Jonesa, która znalazła się na ścieżce dźwiękowej do filmu Marsjanie atakują, a państwo, mam nadzieję, nie atakuje poranek, tylko zaczynamy wspólnie. Dzień dobry z RMF Classic. My teraz przyglądamy się historii Macieja, który opowie nam o Warszawie z 1934 roku.
1: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
2: No i nieuchronnie zbliża się 1 września, data, która w polskiej pamięci zmieniła niemal wszystko. Kiedy czytamy o zachwytach zwiedzającego Warszawę w 1934 roku Anglika Bernarda Newmana, trudno nie myśleć o tym, co rozpoczęli Niemcy zaledwie 5 lat później. Czytamy. Katedralna ulica prowadzi na plac, który z pewnością należy do najpiękniejszych w całej Europie. To Stare Miasto, wielka otwarta przestrzeń, która kiedyś służyła Warszawie jako plac targowy. Po środku stał ratusz, jednak zniknął jakieś 100 lat temu. Wokół niego znajdowały się domy bogatych kupców, a większość z tych kamienic trwa w stanie niemal niezmienionym od 300 i 400 lat. Wiele z nich z konieczności poddano renowacji, ale przeprowadzono ją znakomicie. I jeśli dziś zachodniemu oku plac wydaje się krzykliwy, to jest to po prostu odtworzeniem ducha dawnych czasów. To feria barw, błękitu, zieleni, czerwieni, fioletu, brązu i złota, zwłaszcza złota. Praktycznie każdą fasadę pokrywają skomplikowane wzory i obrazy. Przy niektórych do pracy malarzy dołączyli ze swoją sztuką także rzeźbiarze. Newman pisze dalej. Kamienice są o wiele większe niż się wydają, o czym przekonałem się, gdy wszedłem do jednej z nich. Nie tylko znajdowały się tam 3 lub 4 normalne piętra i 1 lub 2 na poddaszu, ale praktycznie każdy dom miał 2 lub 3 poziomy piwnic. W niektórych kamienicach od 300 lat, bez przerwy i bez zmian, działają przedsięwzięcia na poddaszu, ale praktycznie każdy dom miał 2 lub 3 poziomy piwnic. W niektórych kamienicach od 300 lat,

0: Wesele Figera we fragmencie, prezent poranny od pana Mozarta w RMF Classic, 7:22, tymczasem na północ kraju się o tej porze wybierzemy. W Gdańsku razem z pierwszym szkolnym dzwonkiem, a ten już w przyszłym tygodniu, powiększy się strefa płatnego parkowania.
1: Wakacje za kierownicą.
0: Strefa płatnego parkowania w Gdańsku powiększy się od 1 września. Plany urzędników przejrzała dla nas Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak.
2: Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego strefa płatnego parkowania zostanie rozszerzona o ulicę Strzelecką i Kurkową. I właśnie w tym rejonie wprowadzona została już nowa organizacja ruchu oraz zamontowane zostało oznakowanie dotyczące płatnego parkowania. W nowym sektorze opłaty za parkowanie będą pobierane od poniedziałku do piątku od 9 do 17. O rozszerzenie strefy wnioskowała Rada Dzielnicy oraz radni miejsce.
0: Tyle Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak. Gdańsk nie jest w ostatnim czasie jedynym miastem, które poszerza strefę płatnego parkowania w tym miesiącu. Zrobił to Kraków, rozszerzając swoją strefę o rejony Błoń, Ronda Matecznego i Cmentarza Podgórskiego.

0: Piękne dźwięki z Gladiatora w wakacyjnym śniadaniu mistrzów. Porannie. Za chwilę zerkamy do pogody, a potem bardzo przyjemny zestaw muzyczny. Będzie z nami pan Hind, będzie z nami The Boss, będzie Chopin i będą wieści ekonomiczne.
1: Reklama.
2: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
3: Dyskontowe asy wnet to teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej, a woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra, jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Chłodno jest cały czas i chłodno będzie dzisiaj w ciągu dnia, no przynajmniej jeszcze przez najbliższe dwie godziny, teraz od 11 do 14 stopni. W większości kraju poranek ze słońcem i odrobiną chmur. Ładnie, pogodnie na przykład na zachodzie, w centrum, na wschodzie. Trochę padać może na Suwalszczyźnie, tam teraz 11 stopni. Dziś maksymalnie po południu od 19 do 24 stopni. Najcieplej ma być w Wielkopolsce i na Podkarpaciu. My teraz wybieramy się ścieżką Spirited Away. Spirited Away w krainie bogów Joe Hisaishi. A potem zerkniemy poniedziałkowo między innymi na stację paliw.

0: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.
1: To już drugi tydzień niestabilnymi paliwami na stacjach w Polsce w ramach rządowego programu CPN. Ile więc zapłacimy dziś za benzynę? Litr 95 kosztuje obecnie nie więcej niż 6,54 zł, benzyna 98, 7,36 zł, a oleju napędowego litr nie więcej niż 7,59 zł. To u nas, a na przykład niektórzy Włosi bardzo przedsiębiorczy są. We włoskiej Abruzji kierowcy mogą zatankować znacznie taniej niż w pozostałych częściach kraju. Dlaczego tak jest? Okazuje się, że w miejscowości Valle Castellana benzyna kosztuje około 1,75 euro za litr, czyli nawet o ponad 20 centów mniej od średniej krajowej. Ta średnia to jest około 2 euro. I to jest efekt decyzji lokalnych władz, które kilka lat temu kupiły jedyną stację paliw w okolicy, by uchronić ją przed zamknięciem. I dziś samorząd tej części Włoch sprzedaje tam paliwo niemal po cenie zakupu i przyciąga kierowców nawet z odległych rejonów kraju. Co na rynku mieszkań? To sprawdzamy na początku tygodnia. W regionach widać ożywienie. Z danych portalu Oto Dom wynika, że w lipcu w Białymstoku, Bydgoszczy, Kielcach, Lublinie, Rzeszowie i Szczecinie sprzedano o 11% więcej nowych mieszkań niż w analogicznym czasie rok wcześniej. Co więcej, już trzeci miesiąc z rzędu liczba kupujących przewyższa liczbę mieszkań trafiających do sprzedaży. A gdzie powstaje najwięcej mieszkań? W przeliczeniu na liczbę mieszkańców najwięcej buduje się teraz w Rzeszowie, natomiast największą ofertę nowych lokali ma Lublin. I to jest jedno z miast, gdzie najszybciej rosną też ceny. W ciągu roku wzrosło 6,5%. Na koniec zerkamy jeszcze na rynek walut. Euro po 4,31 zł, dolar po 3,68 zł, funt brytyjski po 5,03 zł i frank szwajcarski po 4,60.
0: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.

Dla wszystkich, którzy wypoczywają na Mazurach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: prawie finisz, koniec, bo ostatni tydzień wakacji naszej zabawy brzmienia lata. Ostatnia szansa, żeby zgarnąć od nas bidon z logo RMF Classic. Jeden dźwięk dziś, po którym nagle, mam nadzieję, wracają wspomnienia wakacyjne. W Polsce niesłyszany raczej, a w Grecji, Chorwacji, Włoszech, Hiszpanii. Doskonale kojarzycie ten dźwięk, prawda? To cykady. Ich charakterystyczne, jednostajne, nienudne koncerty są częścią naszych wakacyjnych poranków, czasami wieczorów, dni po prostu, wakacyjnych spotkań i wspomnień. To cykady. Ja tutaj z cykadami poranek mam dla was, a wy jakie macie wspomnienia, które przywołują się w momencie, kiedy takie cykady brzmią? Piszcie do mnie. Czekam na takie historie, zbieram je pod mailem. lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. Bidony czekają.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: I tak, kontekstowo pojawią się teraz cykady.

0: Piękny temat, północ-południe. Co to był za serial? Co to był za serial? Muzyka Bill Conti. 3 minut brakuje do godziny 8. O 8 kolejna porcja faktów od Katarzyny Podrazy. Kasiu, co w faktach?
1: Po weekendowych nawałnicach wciąż wielu odbiorców nie ma prądu. Sprawdzimy, o które dokładnie regiony Polski chodzi. Zajrzymy też na Śląsk. Powiemy, gdzie należy spodziewać się utrudnień drogowych. To już ostatni wakacyjny tydzień. Czas przygotowań do obowiązków szkolnych, ale również łapania ostatnich chwil wolności. Oto zapytamy naszych słuchaczy.
2: Reklama.
3: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.

0: Jest ósma, są fakty w RMF Classic. RMF Classic Warszawa. Maje dla nas Katarzyna Podraza.
1: Około 3000 odbiorców wciąż nie ma prądu po wichurach, które w czasie weekendu przeszły nad Polską. Problemy dotyczą przede wszystkim mieszkańców północno-wschodniej Polski, w tym okolic Ełku, Białegostoku i Suwałk. W sobotę po największych wichurach bez dostaw energii było ponad 145 tysięcy gospodarstw domowych.
2: Fakty o poranku w RMF Classic.
1: Rusza przebudowa części drogi nr 91 na odcinku Kozie Głowy - Markowice w województwie śląskim. To jedna z ważniejszych tras tranzytowych w tym regionie. Wykonawca ma 18 miesięcy na zakończenie prac, ale w Śląskiem są także miejsca, gdzie prace remontowe trwają już od dawna. I tam znowu także po powrocie z wakacji będziecie musieli liczyć się z utrudnieniami, gdzie przede wszystkim należy spodziewać się powakacyjnych utrudnień drogowych. O tym reporter RMF FM Marcin Buczak.
3: Ciągle trwa przebudowa katowickiego węzła kolejowego, a to wiąże się z utrudnionym przejazdem w rejonie kilku wiaduktów tu w Katowicach. Tak jest między innymi w samym centrum miasta, na ulicy Świętego Jana. Trwa też remont nawierzchni na autostradzie A1 w rejonie Piekar Śląskich. Chodzi o likwidację znacząco utrudniających tam jazdę wybrzuszeń na jezdni, które potocznie kierowcy nazywają falami Dunaju. W Sosnowcu z kolei, w miejscu, gdzie droga numer 86 łączy się z trasą 94, nadal jest zwężenie związane z budową ekranów akustycznych. Trwają również prace na S1 w Bieruniu oraz na drodze numer 78 w Pradłach, gdzie budowana jest obwodnica.
1: Końcówka sierpnia to szczyt sezonu dożynkowego, a jak kiedyś świętowano koniec żniw, to można było zobaczyć w Muzeum Wsi Lubelskiej, które odtworzyło obrzędy sprzed niemal 100 lat, gdy chłopi i dworzanie razem siadali do stołu.
4: Dwór łączył się z tą społecznością wiejską.
5: Dziękuję wam za ten wieniec.
4: Przy jednym stole wspólnie bawili się przy dźwiękach kapeli. To, w jaki sposób my przedstawiamy dożynki, bazuje na zdjęciach archiwalnych.
6: Te inscenizacje i to zdjęcie fizycznie łączy jeden element.
4: To było krzesło, które było świadkiem tamtych wydarzeń.
6: Jak się podoba?
7: Bardzo.
8: Człowiek przenosi się w czasie, tak jakby to wszystko wróciło.
1: Ten powrót do przeszłości obserwował z bliska reporter RMF FM Dominik Smaga. A teraz o tych, którym energia będzie bardzo dziś potrzebna. Rozpoczynają się poprawkowe egzaminy maturalne. Dziś pisemne, jutro ustne. Przystąpi do nich prawie 50 tysięcy osób. Najwięcej z nich powalczy z matematyką. To około 36 tysięcy maturzystów. Wyniki poprawkowych egzaminów znane będą 11 września. Lody, spacery i pożegnanie z Bałtykiem. Rozpoczyna się ostatni tydzień wakacji. Niektórzy przygotowują się już do powrotu do szkoły, ale są i tacy, którzy mają jeszcze dużo planów.
9: No, wykąpać się, gdzieś gofra, lody.
10: Lepiej będziemy siedzieć w domu.
11: Trzeba wykorzystać ten ostatni czas.
12: A do której klasy idziecie teraz?
13: Do siódmej.
14: Ja do piątej.
15: Zależy, jak rozbijemy skarbonkę, ile tam będzie w środku. Jak będzie na tyle, żeby można jeszcze gdzieś pojechać w Polskę, no to na pewno pojedziemy. Pogoda ma być chyba w połowie tygodnia, środa, czwartek, no to na pewno jak się sprawdzi, to pojedziemy jeszcze pożegnać się nad morze z kąpielą.
1: Usłyszała od mieszkańców Szczecina nasza reporterka Anna Pałamar. Łukaszu, jak zapowiadają synoptycy, druga połowa tygodnia ma być podobno cieplejsza.
0: Będzie ciepło, a czy gorąco, to sprawdzimy dzisiaj jeszcze w ciągu dnia w wakacyjnym śniadaniu mistrzów. Do pogody zerkamy teraz, a z faktami Katarzyna Podraza wraca do nas za niecałą godzinę o 9:00. Dwanaście stopni mamy w Suwałkach, 13 w Białymstoku, 14 teraz w Katowicach. Podobna temperatura w Warszawie, tak nam się obecnie rozkłada temperatura, no, czyli jest chłodno, szaleństwa nie ma. Dziś maksymalnie 24 stopnie, czyli nie będzie bardzo, bardzo, bardzo gorąco, tylko raczej tak ciepławo. Najprzyjemniej, najcieplej ma być na terenie Wielkopolski i Podkarpacia, na co w tym tygodniu w pogodowym planie, trochę Kasia o tym powiedziała, zapowiedziała, więc w czwartek będzie wyjątkowo ciepło, 29 stopni, 31 stopni w planie nawet w najbliższy piątek, na weekend znowu będzie trochę chłodniej. Pięć 5 po 8. Kobiety, które zmieniają swoje miasto, taniec, który pomaga i sztuka przez wielkie S. W tej godzinie wakacyjnego śniadania mistrzów do Poznania się wybierzemy. Tam trwają już poszukiwania poznanianki roku. Potem przeniesiemy się jeszcze do Opola, gdzie taneczne rytmy zumby mają połączyć zabawę z pomaganiem i zajrzymy jeszcze do Nowochódzkiego Centrum Kultury, które szykuje się do świętowania 10-lecia Galerii Beksińskiego. A to jeszcze nie wszystko, bo do prasy jeszcze za chwilę zajrzę.
2: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Świat na widelcu.
0: Mam nadzieję, że państwo w dobrym nastroju, bo u nas taki duet, który w dobrym nastroju jest. Chick to chick, Ella i Louis.
7: Heaven, I'm in heaven.

0: Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.
1: Od ważnej zmiany zaczynamy i od Rzeczpospolitej. Od wczoraj załamanie prawa podczas transmisji internetowych może grozić kara więzienia, a chodzi o patostreaming, wobec którego dotychczasowe przepisy często okazywały się bezsilne, niewystarczające. I teraz to się zmieni. O nowych regulacjach pisze Rzepa dzisiaj w swoim wydaniu. Wśród zachowań objętych nowymi przepisami znalazły się m.in. akty przemocy wobec zwierząt, poniżanie drugiego człowieka czy treści naruszające normy społeczne. Temat rozwija też Wyborcza na stronach internetowych. Zgodnie z nowelizacją za rozpowszechnianie w sieci treści promujących zachowania szkodliwe społecznie, pełnych wulgaryzmów albo zawierających elementy pornografii, grozi kara pozbawienia wolności do lat 3, a jeżeli w takim materiale pojawi się osoba małoletnia, to kara może wzrosnąć nawet do 5 lat. Pozostajemy przy Wyborczej, która zwraca uwagę na rosnącą liczbę zwolnień lekarskich wystawianych przez psychiatrów. Takie L4 stanowią już prawie 8% wszystkich zwolnień i odpowiadają za ponad 14% wszystkich dni absencji chorobowej w pracy. Z danych ZUS wynika, że w ubiegłym roku wystawiono ich o połowę więcej niż w 2019 roku. Skąd się bierze ten wzrost? Jakie są jego przyczyny? To próbują ustalić dziennikarze Gazety Wyborczej. Na koniec online'owe wydanie Dziennika Literackiego. Tam znajdziecie relacje Kingi Dawidowicz z festiwalu Patrząc na Wschód, który odbywa się w Buzie Ruskiej. Autorka podkreśla bogactwo programu wydarzenia, które obejmuje zarówno historię, przyrodę, kulturę Suwalszczyzny, Podlasia i Mazur oraz tematy związane z szeroko rozumianym wschodem. W programie znalazły się m.in. rozmowy poświęcone Kirgistanowi, Kazachstanowi, Iranowi, Bałkanom. To jest propozycja dla miłośników literatury, ale także dla tych, którzy kochają podróże, dla tych, którzy kochają taką formę jak reportaż, jak literaturę non-fiction, a być może jest to także inspiracja do zaplanowania przyszłorocznych wakacji, przyszłorocznego wypadu za miasto, wojaży. Szczegóły znajdziecie w internetowym wydaniu Dziennika Literackiego dziś.
0: Lato na szpaltach gazet. Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.

0: Dźwięki z Wiedźmina. Sonia Bluszowa, Gianni Ostinelli. 20 minut po 8. A o czym się w polskich miastach mówi? Na przykład w stolicy Wielkopolski o ludziach, którzy robią coś ważnego nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla innych i nie boją się iść pod prąd. Trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej akcji Poznanianki. O co chodzi? O tym wie wszystko Przemek Wałczyński.
1: Do akcji można zgłaszać kobiety, które zmieniają Poznań, łamią stereotypy albo po prostu robią coś dobrego dla innych. Można także wskazać grupę albo organizację działającą na rzecz miasta i jego mieszkańców. Potem kapituła wybierze 5 bohaterek, które staną się twarzami miejskiej kampanii i dostaną po 7000 zł, a ich historię będzie można poznać podczas tegorocznego Poznańskiego Tygodnia Kobiet w październiku. Zgłoszenia poznanianek możecie wrzucać online do połowy września.
0: Tyle Przemek Wałczyński. W stolicy Wielkopolski szukają poznanianki roku, a w Opolu możecie dołączyć do nietuzinkowego maratonu Zumby.

0: W szczytnym celu będzie można nauczyć się zumby, potańczyć i wesprzeć w ten sposób schronisko dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Torowej.
1: Zapraszamy wszystkich, nie tylko tych, którzy na co dzień chodzą na zumbę, ale tych, którzy też jeszcze nigdy nie byli. To jest właśnie niepowtarzalna okazja do wybrania jakby swojego stylu, bo na scenie będzie 8 instruktorów i każdy z tych instruktorów prowadzi zumbę nieco inaczej. Każdy ma swój styl, swój temperament, więc jest to możliwość, żeby zobaczyć, jak ta zumba w różnych odsłonach wygląda.
0: Opowiadała organizatorka i instruktorka zumby Natalia Lisek-Brzuska w rozmowie z Eweliną Machacką. Drugi charytatywny maraton Zumba Fitness w Opolu już niedługo, 12 września.
2: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Słodki smak lata.

0: Wagon Train, Jerome Moros, 8:27, zrykamy do pogody już za chwilę, a potem wybieramy się do Nowochódzkiego Centrum Kultury, które za kilkanaście dni będzie świętowało dziesięciolecie pewnej bardzo ważnej galerii, do której ludzie zjeżdżają z całego kraju.
1: Reklama.
2: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Idziemy do Żabki po promocję?
9: Przecież byliśmy wczoraj.
8: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
9: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
10: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Monster pół litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
11: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
15: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
14: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: 13 stopni w Trójmieście, podobna temperatura w Poznaniu i we Wrocławiu też 13. O włos cieplej jest teraz w Warszawie i Katowicach, tam 14 stopni. Ładne słońce mamy na zachodzie, sporo przejaśnień też na południu i w centrum. Dziś maksymalnie 24 stopnie, średnia temperatura po południu na poziomie 21 stopni, taką wartość przyjmijmy. Trochę deszczu przed południem i rano na Suwalszczyźnie. To dla tych, którym deszcz rano, dzień otwiera. Nawet jeżeli słuchacie nas za granicą, a może tym bardziej, tam zupełnie inna pogoda niż to, o której powiedziałem. I na dobry początek tygodnia. George, here comes the sun. 8:31. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.

0: Nie wiem jak u państwa, u nas wakacje z duchami dzięki kompozycji Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. 8:36, wakacyjne śniadanie poniedziałkowe Mistrzów trwa, a w nim Kraków, który ponownie zanurzy się w opowieści prosto ze świata Zdzisława Beksińskiego. Co w planie dziesięciolecia galerii poświęconej temu nietuzinkowemu artyście się znalazło, znajdzie? O tym opowiada nam i zapowiada te wydarzenia Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury w krakowskiej Nowej Hucie. A na fasadzie NCK-u zobaczymy mapping.
1: Krzysztof Guzik, który jest twórcą cyfrowym, przygotuje monumentalny mapping, który będzie wyświetlany na tylnej ścianie Nowochódzkiego Centrum Kultury z muzyką Szymona Górki, także miłośnika twórczości Zdzisława Beksińskiego. Także zapraszamy na ten mapping i w sobotę, i w niedzielę, 19 i 20 września od godziny 19 do 22. Kilka razy będzie puszczony, zapętlony i bardzo serdecznie na to wydarzenie zapraszamy. Przygotujemy także spektakl, który miał premierę 10 lat temu, Kryptonim 27, Art Color Ballet, i niezwykła wizja Agnieszki Glińskiej, reżyserki spektaklu, wizja nawiązująca do obrazów Beksińskiego. Taniec, body painting, niesamowita muzyka Nikoli Kołodziejczyka. To w sobotę 19 września o godzinie 19 na scenie NCK i na ten spektakl specjalnie i wyjątkowo bardzo serdecznie zapraszam. Jest to spektakl bardzo rzadko pokazywany, a jest to spektakl rzeczywiście wybitny. Zapraszamy także na debatę Beksiński w Krakowie 20 września w niedzielę o godzinie 13 w strefie, tej otwartej strefie pod Żyrandolem, czyli bardzo blisko galerii. W debacie wezmą udział Wiesław Banach, Piotr Dmochowski, Agnieszka Glińska, Jarosław Serafin, dyrektor muzeum w Sanoku, i Dorota Szomko-Sękowska. I wydaje mi się, że dużo ciekawych rzeczy możemy się jeszcze o Zdzisławie Beksińskim dowiedzieć.
0: To będzie 10 lat galerii. Na bogato, jak słyszycie, opowiadał o tym Zbigniew Grzyb, szef Nowochódzkiego Centrum Kultury w Krakowie. Główne wydarzenia związane z jubileuszem galerii Zdzisława Beksińskiego w NCK-u między 18 a 20 września.
2: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Świat na widelcu.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
0: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
7: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
13: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
14: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
15: Tędzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
14: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
15: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
13: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
16: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
17: Na mediaexpert.pl.
16: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
17: Na mediaexpert.pl.
16: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
17: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: Roxette. I piosenka, która pojawiła się w filmie Pretty Woman. 9 minut brakuje do 9.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: To wakacyjne ostatki. W naszej zabawie ostatnie bidony RMF Classic chętnie znajdą nowych właścicieli, nowe właścicielki. A brzmieniem lata w tym tygodniu jest... No i od razu przypomina mi się choćby Sycylia, którą miałem przyjemność odwiedzić w tym roku. I od razu przypomina mi się Grecja, gdzie byłem rok temu. No a wy też na pewno macie jakieś skojarzenia z cykadami. Może jakieś wspomnienia konkretnej podróży, konkretnego wieczoru. Czekam na takie historie, piękne, wzruszające, śmieszne, zabawne. Zbieram je pod mailem lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. Najładniejsze z tych opowieści cytuję na antenie i pięknym bidonem, wakacyjnym prezentem od nas nagradzam.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: A w środę widzimy się po 10 na Zamku Pieskowa Skała. Tam finał naszej akcji filmowa Mapa Polski. Tam się pojawi nasze terenowe studio. Teraz stawka większa niż życie.

0: Fragment z koncertu na Rock de Dur od pana Telemana, taki prezent muzyczny, a fakty od Katarzyny Podraz już za chwilę. Co w faktach?
1: Nie milkną echa tragicznego wypadku na krakowskim Podgórzu. Mamy komentarz Łukasza Gibały, radnego i kandydata na prezydenta Krakowa. Pary jednopłciowe mogą już przepisać zagraniczny akt małżeństwa w dowolnym USC w Polsce. Sprawdzimy, jak do tego przygotowywane są urzędy. Będzie też ważny komunikat dla mieszkańców łódzkiego. Chodzi o ćwiczenia systemu alarmowania.
2: Reklama.
3: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
9: Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit. Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
15: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Minęła 9, czas na fakty. W RMF Classic, RMF Classic Warszawa ma je dla nas Katarzyna Podraza.
1: Dziwię się bierności władz miasta oraz służb mundurowych, mówił w porannej rozmowie w RMF FM Łukasz Gibała, radny i kandydat na prezydenta Krakowa, pytany o tragiczny wypadek na Podgórzu, do którego doszło w sobotę. Zginęło w nim małżeństwo, a ich 8-miesięczne dziecko trafiło do szpitala.
16: Często też mieszkańcy do mnie piszą, że kiedy proszą o interwencję, bo są urządzane za oknem wyścigi, a jest takich miejsc sporo, na przykład też na północy Krakowa, na ulicy Bora Komorowskiego, regularnie są takie wyścigi urządzane, to ta policja przyjeżdża tyle późno, że ci młodzi ludzie się zdążą ewakuować już. W związku z tym to jest zbierność nie tylko magistratu, ale też służb mundurowych. No i tę sytuację trzeba zmienić.
1: Zdaniem Łukasza Gibały władze krakowe powinny zamówić specjalną usługę policji za pieniądze z budżetu miasta.
16: W tych miejscach, gdzie te wyścigi są regularnie organizowane, żeby policja, mówiąc, postrzaiła się na tych ludzi i wlepiała im mandaty, i to powinno spowodować, że takich wyścigów będzie mniej, a dodatkowo będziemy oczywiście też stawiać takie środki jak drogi zwalniające w tych miejscach, gdzie ci ludzie się bardzo rozpędzają.
1: Całą rozmowę Piotra Salaka z Łukaszem Gibałą znajdziecie na rmf24.pl. Sprawca wypadku na Podgórzu, 26-letni mężczyzna, zostanie dziś doprowadzony do prokuratury, gdzie ma usłyszeć zarzuty. Grozi mu do 8 lat więzienia. Nowe przepisy weszły w życie wczoraj, ale dopiero dziś przekonamy się, czy są respektowane. Zgodnie z prawem pary osób tej samej płci, które zawarły małżeństwa za granicą, mogą w każdym urzędzie stanu cywilnego dokonać transkrypcji tego aktu. W sieci organizowane są szkolenia dla urzędników, którzy nie chcą stosować się do nowych przepisów. Między innymi burmistrz Zakopanego zapowiedział już, że u niego w mieście akty małżeństw jednopłciowych nie będą transkrybowane. Adwokat Mateusz Wąsik z kancelarii KMA mówi, że to łamanie prawa.
8: Nie jest rolą urzędnika decydowanie, czy wniosek przyjmie, czy nie przyjmie. Każdy wniosek powinien zostać przyjęty i dopiero na podstawie analizy prawnej i stwierdzenia, czy ten wniosek zawiera braki formalne, można ewentualnie taki wniosek uznać za niekompletny albo wydać decyzję negatywną.
1: Jeśli urzędnik wyda decyzję negatywną dotyczącą transkrypcji aktu małżeństwa zawartego za granicą, musi ją uzasadnić, a wtedy sprawą zajmie się sąd. Mamy komunikat dla mieszkańców powiatu łaskiego w Łódzkiem. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dotyczący treningu systemu alarmowania na tym terenie. Ćwiczenia potrwają dziś od 10 do 13. Podczas treningu wykorzystane zostaną syreny. RCB apeluje o zachowanie spokoju. Prawie 50 tysięcy absolwentów szkół średnich dziś i jutro przystępuje do matury poprawkowej. Przed chwilą o 9 w całym kraju rozpoczęły się egzaminy pisemne. Swoich sił próbują osoby, które w maju nie zaliczyły jednego obowiązkowego przedmiotu. Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz sprawdził, w jakich nastrojach przystępują do poprawki.
17: Jest lekki stres, ale raczej jest dobrze.
18: Jest takie poczucie, że jest lepsze przygotowanie niż w maju?
17: Tak, teraz poświęciłam uwagę tylko na poprawkę, więc myślę, że będzie dobrze.
18: Wakacje, ostatnie tygodnie, lipiec, sierpień były pod znakiem nauki?
17: Trochę tak, ale nie do końca. Gdzieś tam jednak jakieś wyjazdy były, więc starałam się to połączyć.
18: Jaki przedmiot dzisiaj?
17: Matematyka.
18: Jaki był wynik w maju?
17: 24%. Będzie dobrze teraz.
18: Będzie dobrze? Tak mówi intuicja państwa rodziców?
19: Tak, zdecydowanie tak.
20: Za każdym razem się przeżywa.
18: To dzisiaj po maturze już będą tak naprawdę wakacje w końcu.
17: No teraz tak.
1: Wyniki poprawkowych egzaminów maturzyści poznają 11 września, a my oczywiście trzymamy mocno kciuki.
0: Pewnie, że trzymamy, a kolejne fakty poznamy o 10. Wtedy wraca do nas Katarzyna. Pod razem teraz zaglądamy do pogody. Tak odrobinkę, troszeczkę cieplej. Jest 13 stopni na Suwalszczyźnie, 15 w Szczecinie i w tym regionie kraju. W Łodzi podobnie, też 15. Proszę, 15 też w Kielcach, w Lublinie, w Warszawie 15-16 stopni, 16 teraz w Rzeszowie. Połacie bezchmurnego nieba na Opolszczyźnie i na Śląsku. Bardzo ładnie jest też w Małopolsce, chociaż tutaj drobnych chmur nie brakuje. Najbardziej pochmurno obecnie na północnym wschodzie kraju, tam może jeszcze przed południem padać deszcz. A co nam się zapowiada? Po południu od 19 do 24 stopni maksymalnie. Jutro ma być podobnie do 24 stopni. 5 po 9 poniedziałek to jest często dzień walki o to, żeby jakoś ten pierwszy dzień tygodnia przetrwać w pracy. W poranku u nas radiowym będzie walka. W zasadzie będą nawet sztuki walki i zaproszenie na takie spotkanie. To za kilka minut. Potem cios kończący, a w zasadzie wcześniej chyba chwilę, w humorystycznym przewodniku na lato od Artura Andrusa, czyli ostatni odcinek wakacyjnych zawodowców. A po 10 wystawa, która pokazuje, że Jan Matejko poczucie humoru miał i potrafił rzeczywistość komentować satyrycznie jednym rysunkiem.
21: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Chłodne spojrzenie na upały.
0: To dla tych, co po nocce byli, jakoś spać nie mogli i już wstali, I Drove All Night i Roy Orbison. 6 po 9. Dzień dobry.

0: W wakacyjnym śniadaniu mistrzów muzyczna potyczka, której autorem jest Klaus Badelt, dźwięki z Piratów z Karaibów, a teraz potyczka zawodowa, iście Andrusowa, Artur Andrus i jego 9. odcinek wakacyjnych opowieści zawodowców.
1: Wakacyjni zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich, według Artura Andrusa.
2: Odcinek 9. Nostalgia i sentyment. Pojawiają się na pustoszejących plażach i wydeptanych deptakach pod koniec sierpnia. Chciałbym powiedzieć, że chodzą, ale należy powiedzieć, że się snują. Ona, nostalgia, on, sentyment. Patrzą smutno na wyjeżdżających turystów, machają im na pożegnanie czym popadnie, chusteczką, dmuchanym jednorożcem, ciupagą. Czasem coś zaśpiewają. A to, a mnie jest szkoda lata, a to już nie ma dzikich plaż. Niektóre nostalgie i niektórzy sentymenci sami próbują coś napisać. Na przykład sentyment bieszczacki, który po sezonie jest nauczycielem muzyki w jednej z podstawówek w Ustrzykach Dolnych, tworzy piosenkę o niezwykłej urodzie polskich ratowników i ratowniczek. Goprze, toprze, woprze, kto się tobie oprze. Do zawodowych obowiązków nostalgii i sentymentów należy wykonywanie pewnych symbolicznych gestów, które świadczą o tym, że to już, że wakacje się kończą. A to odkręcą wentyl w dmuchańcu, takiej nadmuchiwanej zjeżdżalni, a to kajak wysuszą szmatką i nakleją na nim kartkę z napisem „Nie moczyć do maja”, a to płaszcz jesienny przetrzepią na balkonie, tak żeby wszyscy widzieli. Zresztą wystarczy się rozejrzeć. Wszędzie oznaki kończących się wakacji. Przeceny gofrów i waty cukrowej, w pralniach pojawiają się wywieszki z cenami na posezonowe pranie misiów, które stały przez całe lato i cierpliwie dawały się fotografować. Łeb 60 zł, tułów 80, same łapy 30 zł. Na dansingach i fajfach ubywa tańczących, a co za tym idzie, zmniejszają się składy orkiestr. Jak na parkiecie są dwie osoby, to nie kalkuluje się czteroosobowy zespół. Bywa, że w kaskadzie do tańca gra tylko perkusista. Sentymenci i nostalgie trochę się między sobą różnią, nie tylko płcią. Jeśli chodzi i zaczepia ludzi pytaniem, gdzie ta Keja przy niej ten jacht, gdzie ta koja wymarzona w snach, to wiadomo, że to sentyment bałtycki lub mazurski. A jeśli wyjąc do księżyca pije świeżą żentycę i haftuje jesienną parzenicę, to wiadomo, że to góralska nostalgia, czyli tęsknica. Jednym z najbardziej symbolicznych i przejmujących aktów kończących się wakacji jest akcja wieszania przez nostalgię i sentymentów na pustych gniazdach bocianich tabliczek z napisem „Zaraz wracam”. I z tą nadzieją niech Państwo sobie lekko jesiennieją. Do usłyszenia.
1: Wakacyjni zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich według Artura Andrusa.

0: Max Avery Lichtenstein Eternation to za nami, a przed nami jeszcze tydzień wakacji. I to jest być może bardzo dobry czas, żeby zaplanować sobie, co będziemy robili w czasie roku szkolnego. Może jakieś zobowiązanie, może spróbujemy jakiejś aktywności na początku września, albo poświęcimy się jej w czasie jesieni. Mamy pewną propozycję, może karate, choćby nawet późnym latem.
1: Kultura fizyczna na lato. Sport w RMF Classic.
0: Jak zapewniają rozmówcy Przemka Wołczyńskiego, karate przeżywa swój renesans, a na

0: macie stają nawet kilkuletnie dzieci.
1: Musi widać. Sejza.
2: Początkowo wydaje się, że jest to gdzieś tam niebezpieczne. Jednak karate od dzieciaka ma uczyć jednak tego spokoju, tego wyciszenia.
3: Jak taki trening wygląda? Bo dzieciaki to są kilkuletnie, często one już słuchają trenera.
4: Oczywiście łatwo nie jest. Karate ma tą specyfikę w swoich treningach, tak zwanej etykiety. Jest etykieta ukłonu, szacunku i wzajemnego do siebie i do trenera i do przede wszystkim też miejsca, w którym trenujemy.
0: A jak zacząć trenować?
4: Myślę, że po prostu trzeba wstać z fotela, przyjść, zobaczyć, a to już myślę, że te endorfiny są nieporównywalne do czegoś, co można zrobić w domu, w zamkniętym pomieszczeniu czy przed komputerem.
2: Karate to jest styl życia, to jest ta droga, która gdzieś potem w życiu nas wspomaga, czyli w pracy, determinacja, zaangażowanie, pasja.
0: Opowiadali Przemkowi Wałczyńskiemu i nam trenerzy karate Rafał Waligórski i Mikołaj Sieroń.

0: Cała Akademia Policyjna się tu zebrała. Robert Folk, temat tytułowy oczywiście z Akademii Policyjnej, to za nami. Za chwilę sprawdzimy, gdzie zbierać się chmury będą w ciągu dnia. No a potem jeszcze spotkanie z Przemkiem Semczukiem.
1: Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Kinder 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
1: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Gorąco będzie w piątek. Dziś natomiast ciepło, ale bez szaleństw na termometrze. Teraz od 14 do 18 stopni dziś w ciągu dnia, nie więcej niż 24 stopnie. Poranek, bo taką część dnia ciągle jeszcze mamy, i przedpołudnie bardzo ładne, słoneczne, między innymi na Opolszczyźnie i na Śląsku. Pogodnie będzie też w centrum. Po południu trochę deszczowych chmur i burze na północnym wschodzie, ale także w centrum może pokropić deszcz. Z nowego Toy Story tymczasem do nas opowieść Randy'ego Newmana. Muzyka przybywa.

0: Zacznij od Bacha, Zbigniew Wodecki w wakacyjnym śniadaniu mistrzów się pojawił. Zaczęliśmy kilka ładnych tygodni temu, na początku wakacji, od odwiedzin Torunia, potem kolejne miejsca, między innymi Lublin, między innymi Łódź, Pasym, a na puentę naszych spotkań filmowo-serialowych z wami, na filmowej mapie Polski, Pieskowa Skała, tam już za 48 godzin z niewielkim hakiem będziemy. W środę po 10 ustawimy nasze terenowe studio w zamku Pieskowa Skała w Małopolsce. Dlaczego tam? No ponieważ właśnie reżyserzy filmowi i twórcy seriali lubili to miejsce. Historia kinematografii pokazuje, że zamek znajdziemy choćby w Panu Wołodyjowskim w kadrach, w Ogniem i Mieczem, w Podróży za jeden uśmiech, w Stawce większej niż życie, a to właśnie tam wybierzemy się w środę z finałem naszej wakacyjnej akcji. Tam się, mam nadzieję, spotkamy. Liczymy na to, że będziecie z nami osobiście. Czekać będę po 10 i do 13 na pewno różne rozmowy z zaproszonymi gośćmi. Tam, a tych gości związanych z życiem tego miejsca, także z perspektywy filmowo-serialowej, nie zabraknie. Widzimy się. Zamek Pieskowa Skała. Finał filmowej mapy Polski już w środę. Także na naszej antenie w RMF Classic i w mediach społecznościowych.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.

0: reklama.
1: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Muzyczna nagroda pocieszenia dla tych, którzy wakacje spędzają w domu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: porannie towarzyszyła nam przez chwilę muzyka Daniela Pembertona do projektu Hail Mary, a u nas teraz projekt gazety sprzed lat i opowieść Przemka Semczuka.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
2: Nieprawdą jest, że w PRL-u nie reklamowano towarów, bo niczego nie dało się kupić. 24 sierpnia 1956 roku na łamach życia Warszawy Warszawska Spółdzielnia Spożywców poleca ziemniaki, które sprzedaje w 6 sklepach w WSS i dostarcza do stołówek zakładowych, szkolnych, żłobków i szpitali. Nie wymieniono tylko domów seniora, zdaje się, przez niedopatrzenie. Za to w sklepach MHD można kupić garnitury męskie, modne, eleganckie i praktyczne oraz płaszcze gabardynowe i kostiumy. Damskie. Natomiast wytwórnia w Chełmie Wielkim informuje, że poza bilansem, czyli narzuconym rozdzielnikiem, posiada wentylatory promieniowe i osiowe. Opony i dętki są w sprzedaży w punkcie usługowym przy Emilii Plater 911. Dzisiaj jest tam piękna kamienica, a troskliwa matka pamięta o szamponie dla dzieci Miraculum, czyli jednak reklamowano. Sprawdźmy zatem, co reklamowano 10 lat później. 24 sierpnia 1966 roku w Kurierze Polskim spółdzielnia Pyroflex poleca estetycznie wykonane lusterka kieszonkowe z grzebykiem. Katowicki motozbyt chce się pozbyć po obniżonych cenach motocykli WFM, WSK oraz motorowerów Ryś i skuterów Osa. W sprzedaży są też trabanty, limuzyna. Zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego Kotlin pragną pilnie upłynnić łożyska kulkowe, żarówki, świetlówki, półfajki porcelanowe, klosze, cewki i całą masę osprzętu elektrycznego. Niestety o przetworach nie wspominają. Podobnie nadmiernych zapasów pozbywa się Stocznia Gdańska, w której magazynach zalegają zamki do drzwi, drzwi stalowe, palniki do lamp naftowych, węże gumowe i krzesła szpitalne. I w końcu coś dla pań. Piękne rzęsy i brwi to oprawa twojej urody, dlatego spółdzielnia Hydrochemia radzi, by podkreślić ją dyskretnym czarnym lub brązowym ołówkiem Camellia. O tym, że w Łodzi oddano do użytku nowoczesny hotel Centrum, dowiadujemy się z ekspresu wieczornego z 24 sierpnia 1976 roku. Przyjezdni mogą się cieszyć, bo dzięki temu ilość miejsc noclegowych w Łodzi wzrosła do 1400. W 15-piętrowym budynku znalazło się 108 pokoi dwuosobowych, 186 jedynek i 3 apartamenty z telewizorami. Są też 2 restauracje, jedna z wirującym parkietem tanecznym, kawiarnia, koktajl bar, kasa wymiany walut, Pewek, Cepelia, butik i kiosk ruchu. Hotel ma własną pralnię i cukiernię. 400 gości obsługuje aż 350 pracowników. Dodajmy, że hotel Centrum został zburzony w 2014 roku, a obecnie w Łodzi w samych hotelach jest 4000 miejsc.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: Wspaniała drużyna, Avengersi, no na nowych Avengersów będziemy pewnie czekać tymczasem. Muzyka Alana Silvestriego, na fakty już zbyt długo czekać nie trzeba. W RMF Classic kolejna ich porcja już za chwilę. Co w faktach?
1: W tym tragicznym wypadku mieszkańcy Krakowa organizują protest przeciw piratom drogowym. Brytyjscy synoptycy ostrzegają przed zbliżającym się niebezpiecznym żywiołem. El Niño, które rozwija się nad Oceanem Spokojnym, może być najsilniejszym w historii. W tych faktach sprawdzimy też, jak wyglądają przygotowania do nowego roku szkolnego.
2: Reklama.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
7: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmayer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
0: Po 10:00 już czas na kolejną porcję faktów w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Katarzyna Podraza.
1: Mieszkańcy Krakowa apelują do służb o zdecydowane działania wobec kierowców, którzy jeżdżą zbyt szybko. To reakcja na tragiczny wypadek, do którego doszło w sobotę na Podgórzu. Przypomnijmy, 26-latek stracił panowanie nad samochodem, zjechał na chodnik i uderzył w małżeństwo z 8-miesięcznym dzieckiem w wózku. Dorośli zginęli, niemowlę w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Za kierownicą siedział Hubert B., który według ustaleń śledczych z nadmierną prędkością jechał ulicą Solną. Został on doprowadzony do prokuratury, gdzie najprawdopodobniej ma usłyszeć zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu za to kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Pozostali pasażerowie pojazdu zostali przesłuchani w charakterze świadków. Na jutro w miejscu tragedii, gdzie obecnie płoną znicze, zaplanowano akcję pod hasłem Godzina Ciszy. W ten sposób mieszkańcy chcą zaprotestować przeciwko drogowym szaleństwom w mieście. Teraz w faktach informacja dla kierowców z Podkarpacia. Tragiczny wypadek na drodze krajowej 28 w Jaśle. Ciężarówka śmiertelnie potrąciła pieszego. Trasa jest zablokowana. Policja kieruje na objazdy.
9: Śledzimy fakty.
1: Brytyjskie Biuro Meteorologiczne ostrzega. El Niño, które rozwija się nad Oceanem Spokojnym, może być najsilniejszym w historii. To fenomen niezależny od zmian klimatycznych, które wywołuje człowiek. Więcej na ten temat ma dla Was nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
10: El Niño zmienia temperaturę Pacyfiku, zaburza cyrkulację powietrza w atmosferze i wpływa na pogodę na całym globie. Proces ten zwiększa ryzyko występowania gwałtownych burz, fal upałów oraz ulewnych deszczy. Możemy się spodziewać największego El Niño od 100 lat, co podwyższy temperaturę oceanu nawet o 3 stopnie Celsjusza, mówi profesor Adam Scaife, odpowiedzialny za długoterminowe prognozy w brytyjskim biurze meteorologicznym. Jak dodaje, zjawisko to pojawia się cyklicznie co kilka lat, ale tegoroczne prognozy zwiastują gwałtowne wahania pogody, które mogą zaburzyć produkcję żywności i organizację handlu międzynarodowego.
1: El Niño to po hiszpańsku dzieciątko, chłopczek. W tym roku, jak słyszymy, to raczej chłopczysko. Coraz bliżej pierwszego dnia września, przed nami ostatni pełny tydzień wakacji. W faktach sprawdzaliśmy, na jakim etapie są przygotowania.
11: Już wszystko kupione, już tylko czekamy na 1 września, nie możemy się doczekać.
12: Kiedy Państwo robiliście te zakupy?
13: Wakacje.
12: W ostatnich dniach, czy jeszcze w lipcu?
13: W ostatnich dniach.
12: Co było najważniejsze?
11: No myślę, że najważniejsze to zeszyty, turnister i ubrania.
12: Ubrania na WF?
11: Na WF, tak, nowe dresy.
12: Wszystko już jest absolutnie. Co do jednego najważniejszego przedmiotu?
11: Myślę, że tak, już wszystko mamy.
12: A wszystko już spakowane?
13: Tak.
12: Czyli już gotowy jest tornister, tak, że można byłoby jutro nawet iść do szkoły?
13: Tak.
12: Chciałabyś, żeby to było już jutro? Żeby jutro był 1 września?
13: Nie, chciałam za rok.
12: Za rok też będzie 1 września, ale na razie jaki nastrój na koniec wakacji?
11: Bardzo szybko minęły, szkoda, że się kończą. Niewykorzystane absolutnie.
12: Jeszcze można wykorzystać, jeszcze ponad tydzień.
11: No tak, ale to już przygotowania właśnie do 1 września i ogarnianie spraw bieżących w domu.
1: Usłyszał nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz, a my też odliczamy czas, ale do kolejnych faktów te wracają za niecałą godzinę.
0: Teraz będziemy ogarniali, jak to zostało powiedziane, wieści pogodowe i sprawdzali, co się wydarzy. Dość powoli rozkręca nam się ten ostatni tydzień wakacji, dzień poniedziałek, ostatni wakacyjny. Mamy od 15 do 19 stopni, teraz najcieplej jest nad morzem i na Podkarpaciu. Najprzyjemniej, to znaczy najładniej, tak z dużym słońcem, z błękitnym niebem, obecnie jest na Opolszczyźnie i na Śląsku. Całkiem przyjemnie również w Małopolsce, a co nas czeka? Patrzę jeszcze na pogodową mapę. Nie wygląda to najgorzej, po południu maksymalnie stopni 24 i najcieplej ma być w rejonie Rzeszowa i Poznania. Po południu też trochę pokropić może na północy i na północnym wschodzie Polski. 9:55 w tej godzinie śniadania mistrzów wakacyjnego. Zajrzymy do domu Jana Matejki w Krakowie i przekonamy się, że autor Bitwy pod Grunwaldem poczucie humoru miał i to nie byle jakie. Pokazuje to świetnie wystawa Satyra i komiks Jana Matejki, którą w centrum Krakowa można zobaczyć i tam się wybierzemy. Oprowadzi nas po tej prezentacji Marta Kłak-Ambroszkiewicz, kustosz i kierownik domu Jana Matejki, oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie.
8: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Lato dobrze przyprawione.
0: Ale zanim wycieczka wakacyjna, to jeszcze wcześniej łyk dobrych nut. Romeo i Julia, prezent od pana Prokofiewa, a później The High Chaparral.

0: Whitechapel, muzyka David Rose, to za nami. Ja zapraszam już teraz do domu Matejki. Tam można cały czas oglądać wystawę Satyra i komiks Jana Matejki. Wybrałem się do tego pięknego miejsca z mikrofonem, a po wystawie oprowadzać nas będzie Marta Kłak-Ambroszkiewicz, kustosz i kierownik Muzeum Domu Jana Matejki.
1: Uwaga, wystawa.
0: Mistrz Matejko miał po pierwsze dystans do świata, a po drugie, co ważniejsze, dystans do własnej postaci, która na tych jego rysunkach się pojawia. To jest też taka w ujęciu karykaturalnym trochę.
2: Tak, my sobie nie zdajemy też sprawy, my widzowie, odbiorcy jego sztuki, że często te sytuacje humorystyczne pojawiają się również na wielkich płótnach. Ale dzisiaj się skupiamy na rysunkach satyrycznych. Potrafi mieć dystans do samego siebie i to ogromny. Potrafi samego siebie przedstawić w sposób karykaturalny, nawet dość bolesny, bym powiedziała, ale potrafi uchwycić komis sytuacji, danego zdarzenia i zrobić to w sposób z jednej strony bardzo dokładny, a jak znamy biografię Matejki czy jego rodziny, jesteśmy w stanie to połączyć z określonymi wydarzeniami i jakby sobie dobudować tło jeszcze do tego rysunku satyrycznego, a czasem i alegorycznego, bo wśród tych rysunków humorystycznych pojawiają się karykatury rodzinne, pojawiają się alegorie i pojawiają się również ilustracje do opowieści literackich czy nawet bajkowych.
0: Czy ten tutaj, ten malutki na tym wielkim słoniu, to Matejko?
2: Tak, to Matejko na słoniu podczas podróży na Bliskim Wschodzie. Tutaj widać żonę siedzącą w lektyce, jego na słoniu, i oczywiście karawana podąża przez pustynię.
0: Co Matejce dawało to rysowanie? No takie trochę jakby przy okazji czegoś, albo gdzieś na marginesie tak naprawdę wielkiej jego twórczości, no bo to nie jest też taka historia, że to są jakieś wprawki do czegoś, to taka czysta zabawa dla ręki?
2: Na pewno zabawa dla ręki, na pewno niezwykła umiejętność obserwacyjna właśnie sytuacji, których jest częścią zdarzeń. No i ta potrzeba uwieczniania wszystkiego, co się dzieje. Potrzeba uwieczniania dzieci, zwierząt, towarzyszy podróży, etc. Teraz zatrzymaliśmy się przed karykaturą osiołka.
0: Opętanego przez muchy.
2: Dokładnie, tak podpisał Jan Matejko. Cała historia osiołka w dobrach Matejki to jest niezwykle interesująca opowieść. Jan Matejko ma urodziny, jest w mogile, potem przechadza się po ogrodzie. Kiedy ojcowie się dowiadują, że to dzień urodzin mistrza, ofiarowują mu w prezencie osiołka. Osiołek trafia do Krzesławic, nosi imię Szwajgier, staje się towarzyszem zabaw dziecięcych. Stąd mamy fantastyczne karykatury przedstawiające osiołka uczestniczącego w zabawach dzieci. Takim stałym towarzyszem osiołka staje się najmłodszy syn artysty Jerzy, zwany Izio, który na kolejnej karykaturze w stroju i ucharakteryzowany na Sancho Panse, pojawia się i Don Kiszot i wszystko się pięknie toczy w Krzesławicach. Osiołek sobie żyje szczęśliwie.
0: I tu się zatrzymamy. Więcej historii osiołka na wystawie, którą odwiedzamy w domu Matejki w samym sercu Krakowa. Na tą ekspozycję czasową jeszcze na pewno wrócimy. W tej godzinie poranka RMF Classic.
1: Uwaga, wystawa!

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ruralnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do waszego miasta? No to co, jedziemy.
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15:00.
4: Reklama.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
5: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
8: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Teraz sok tłoczony Bracia Sadownicy, różne rodzaje, tylko 4,49 za butelkę 750 ml. A jogurt Mlekowita typ grecki, tylko 2,99 za opakowanie 400 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
12: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
13: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: Castorama!
15: W teorii okazje na ogród się skończyły.
14: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Idziemy do Żabki po promocję?
17: Przecież byliśmy wczoraj.
16: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
17: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
18: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny.

0: a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Żabka, uwolnij swój czas.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

Muzycznie, klasycznie się teraz zrobi fragment z Rycerskości Wieśniaczej, zabrzmi w wakacyjnym śniadaniu mistrzów, potem temat These Days i Alexis French, a potem zerkniemy, co na mapach pogodowych widać.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Dziś do 24 stopni, jutro podobnie, w środę 28, w czwartek 30, a w piątek na Podkarpaciu spodziewamy się nawet 32 stopni. Tak wyglądają najbliższe dni, jeżeli chodzi o to, co w temperaturze się wydarzy. Poniedziałek natomiast ma być w miarę pogodny, po południu burze możliwe na północnym wschodzie kraju, popadać może też w centrum. Teraz od 15 do 21 stopni.

0: reklama.
1: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
2: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
4: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
5: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
8: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
14: Po reklamie.

0: Koncert na trąbkę S-dur we fragmencie, kompozycja pana Haydna, to za nami. Za chwilę spotkanie z Manu Chao, ale wcześniej wracamy do domu Jana Matejki w Krakowie. Tam wybrałem się na wystawę Satyra i komiks u Jana Matejki, po której oprowadzi nas Marta Kłak-Ambroszkiewicz, kustosz i kierownik Muzeum Domu Jana Matejki.
1: Uwaga, wystawa.
0: A to co za praca?
2: A to jest taki rysunek ilustracyjny do Skąpca Moliera.
0: Bo takich rysunków, które odnoszą się bezpośrednio do dzieł literackich, tutaj na tej wystawie znajdziemy więcej.
2: Też znajdziemy również rysunki niezwykle małych formatów, satyryczne do bajek La Fontaine'a, ale w zbiorach posiadamy również do bajek biskupa Ignacego Krasickiego, czyli wszystkich tych humorystycznych utworów, które przerysowują, proszę zwrócić uwagę, nie zawsze dobre cechy charakteru ludzkiego.
0: Na tej wystawie także zobaczycie zdjęcia i stroje rodziny Jana Matejki. Tak byście Państwo mogli łatwo odnaleźć te postaci później na rysunkach satyrycznych. Ile tych rysunków zachowało się? Ile macie w dyspozycji w zbiorach muzealnych?
2: Kilkadziesiąt takich rysunków. Wiem również o tych, które znajdują się w zbiorach prywatnych kolekcjonerów, czy dalszych członków rodziny.
0: Może zdradzimy tu jakąś wielką tajemnicę, ale jeżeli tak robimy, to chyba lepiej dla Państwa, że co jakiś czas, co kilka miesięcy wystawa trwa do przyszłego roku, ale możecie zobaczyć tu inne rysunki ze względów konserwacyjnych. Jak rozumiem, wybrane prace będą wymieniane.
2: Tak, rysunki autorstwa Jana Matejki będą podlegały wymianom i też stąd wystawa będzie się zmieniała, bo będziemy też podmieniali te powiększone faksymile karykatura, żeby widz mógł się zapoznać dokładnie z tą kreską, z techniką, bo trzeba zwrócić też uwagę, że jedne są rysowane ołówkiem, ale pojawiają się takie, które są wykonywane również atramentem.
0: Dlaczego?
2: Dlaczego? Jeśli chodzi o cykl poświęcony filozofom, to jest efekt uczestnictwa pośredniego Jana Matejki w lekcjach dzieci. Otóż opowieść o tej historii związana jest z Juliuszem Mienem, nauczycielem dzieci, który w Krzesławicach po południu dzieciom Jana Matejki opowiadał historię filozofii helenistycznej. Jan Matejko nie mógł już wtedy malować, bo zapadał zmierzch, nie było dobrego światła dziennego i przysłuchiwał się tej lekcji, w pewnym momencie rozbawiony opowieściami Juliusza Miena, zaczął wrysowywać w zeszyt dziecięcy atramentem, bo pewnie dzieci pisały przecież piórem, wrysowywać wizerunki filozofów i tak pojawił się cykl 6 przedstawień filozofów związanych z filozofią starożytnej Grecji.
0: I tu się zatrzymamy więcej do zobaczenia już w domu Jana Matejki, w oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie, którego kustoszem i kierowniczką jest Marta Kłak-Ambroszkiewicz, która oprowadzała nas po wystawie Satyra i komiks u Jana Matejki. Piękne dzięki.
1: Uwaga, wystawa!

0: temat z The Office, z biura, kończy nasze poniedziałkowe wakacyjne śniadanie mistrzów. Niezależnie od tego, czy jesteście w domu, w biurze, w pracy, czy na wakacjach, możecie już za chwilę powalczyć w RMF Classic o nagrody w zabawie Filmowa Mapa Polski, przez którą przeprowadzi was znany wam Darek Stańczuk. Spotkanie z nim za chwilę, wcześniej o 11:00. Fakty. My słyszymy się jutro przed 7:00.
1: Reklama.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629 aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
2: Sanostol.
1: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
2: Sanostol?
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: Do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z lady tradycyjnej filet z piersi kurczaka. 18,99 za kilogram. Biedronka.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
4: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit. Po reklamie.
9: I punktualnie 11:00, Katarzyna Podraza i najświeższe w RMF Classic fakty.
10: Na początek smutna informacja. Nie żyje generał Mirosław Różański, miał 63 lata. W latach 2015-2017 był dowódcą generalnym rodzaju Sił Zbrojnych, a ostatnio od 2023 roku senatorem 11 kadencji. O jego śmierci poinformował RMF FM senator Grzegorz Fedorowicz, przewodniczący klubu Nowa Polska Centrum. Dolnośląscy policjanci zatrzymali dwóch pseudokibiców podejrzanych o pobicie i pozbawienie wolności mężczyzny w Lubinie. To 33 i 34-latek powiązani ze środowiskiem pseudokibiców Zagłębia Lubin. Mężczyźni już usłyszeli zarzuty w tej sprawie. O szczegółach Benjamin Kubiak-Piłat.
11: Lubińscy policjanci otrzymali informację o pobiciu mężczyzny przy jednym z bloków na terenie miasta. Z przekazanych funkcjonariuszom informacji i ich wstępnych ustaleń wynikało, że sprawcy nie tylko pobili, ale pozbawili też wolności pokrzywdzonego i wraz z nim odjechali dwoma samochodami z miejsca zdarzenia. Mundurowi rozpoczęli poszukiwania. Udało im się namierzyć porzucone samochody sprawców oraz pokrzywdzonego. Pobity mężczyzna z obrażeniami trafił do szpitala. 33 i 34-latek usłyszeli z kolei zarzuty dotyczące pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz pozbawienia wolności. Na 3 miesiące trafili do aresztu.
12: Fakty RMF Classic ze świata.
10: Niby zwykła zjeżdżalnia dla dzieci, a kontrowersje na cały kraj. Mowa o dmuchanym Titaniku, który pojawił się na jednej z brytyjskich farm. Dlaczego nie wszystkim spodobał się ten pomysł, to wyjaśni nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
13: Statek przechyla się, jakby tonął, po czym dzieci bezpiecznie zsuwają się po jego pokładzie na ziemię. Na pozór niewinna zabawa, ale krytyków, którzy uważają, że bezcześci pamięć ponad 1500 osób, którzy zginęli w katastrofie liniowca, nie brakuje. Istnieją przecież gry o tematyce I i II wojny światowej. Dlaczego więc nie Titanic, mówi zarządzający tą atrakcją Will Campbell Gray. Właściciele farmy, na której ustawiono zjeżdżalnię, także uważają, że podtrzymuje ona pamięć o Titaniku. Jego dmuchany pokład nadal się pochyla. Nie milknie także krytyka.
10: Schroniska w całej Polsce zmagają się z tak zwaną kocią górką. To właśnie latem pojawia się tam najwięcej zwierząt. Obecnie w szczecińskim schronisku przebywa aż 145 kotów. Połowa z nich to kocięta.
14: To jest dramat. Koty w ogóle się gorzej trzymają, więc taki długi pobyt w schronisku zawsze troszeczkę wpływa na ich stan zdrowia. Tak naprawdę cały sierpień jest poświęcony kotom. Sporo jest w tym roku panleukopenii i czasem niektóre mioty przychodzą z panleukopenią. No to wtedy po prostu reżim sanitarny jest wyjątkowo wysoki. Musimy wtedy też dezynfekować wszystkie pomieszczenia, w ogóle wszystko, wymieniać kuwety, miski. No więc to też za sobą ciągnie koszty funkcjonowania.
10: Mówi Ewa Mrugowska, kierowniczka schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie i namawia do przemyślanej adopcji. 19 miesięcy potrwają prace nad projektem planu ochrony morskiej części obszaru Natura 2000 Zatoka Puckia i Półwysep Helski. Prowadzi je Urząd Morski w Gdyni. Jednym z najważniejszych elementów prac będzie inwentaryzacja łąk podwodnych.
15: Łąki podwodne nie bez powodu nazywane są inżynierami ekosystemu. Stabilizują dno, ograniczają mętność wody, pochłaniają dwutlenek węgla, produkują tlen. Są również miejscem tarła, żerowania i schronienia dla wielu gatunków ryb oraz innych organizmów morskich. My chcemy dokładnie sprawdzić, gdzie te łąki występują, jaki jest ich zasięg i przede wszystkim w jakiej są kondycji.
10: Opowiadała Magdalena Kieszkowska, rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni.
9: Najpogodniej dzisiaj na południowym zachodzie Polski, na pozostałym obszarze kraju przelotne opady deszczu. W północnej i w północno-wschodniej części kraju, tam zwłaszcza lokalnie burze. 18 stopni maksymalnie na północnym wschodzie, do 23, tu najcieplej, na południu i na zachodzie naszego kraju.

5 minut po 11 w tym momencie na wszystkich czasomierzach RMF Classic. John Barry i jego bondowski temat Żyje się tylko dwa razy, już za moment w naszym kinie. Na razie Mozart i część trzecia 11 fortepianowej sonaty. Marsz turecki słynny.

0: oczywiście Bond, James Bond, You Only Live Twice, Żyje się tylko dwa razy i filmowy temat Johna Barrego. To ostatni już tydzień naszej wakacyjnej ramówki, to też ostatni tydzień z tym oto konkursem.
1: Filmowa mapa Polski. Wakacyjna zabawa w RMF Classic.
0: O miejscach, które były filmowymi planami w ramach tej akcji do nas piszecie. W tym programie mówimy właśnie o zaproponowanych przez was lokacjach, jak Polska długa i szeroka. I dziś, słuchając podpowiedzi prowadzącego, trzeba rozpoznać zagadkowe filmowe miejsce. Trzeba także odpowiedzieć na pytanie dodatkowe, w jakim filmie lub serialu mogłoby zagrać twoje miejsce, miejsce twojego zamieszkania. Słuchaczko, słuchaczu, rmfclassic.pl, filmowa mapa Polski. Tam znajdziecie rubryki do wpisów, no i także poczytacie o nagrodach, jakie są, a bardzo fajne są i dziś do zdobycia. Pierwsza podpowiedź w sprawie konkursowego, zagadkowego, filmowego miasta już za chwil parę. Na razie Wisława Szymborska wyśpiewana przez Sanach. Nic dwa razy.

0: Reklama.
1: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
7: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka ZOO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Ty plus słodkie chwile równa

0: przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
1: Po reklamie.

0: Filharmonicy Wiedeńscy i Johanna Strausa syna. Polka Française, opus 417. Rozkładamy już konkursowo naszą filmową mapę Polski. Zaznaczamy dziś na niej miasto, gdzie mieszkał nasz słuchacz, pan Jerzy. Miałem wtedy 11-12 lat. To było niezwykłe wydarzenie dla małego miasteczka. Chodziłem do podstawówki. Urodziłem się za ogrodzeniem zamku w tak zwanej porodówce. Pamiętam aktorów spacerujących po mieście. Leonarda Pietraszaka, Annę Seniuk. W restauracji Zamkowa na rynku chodziłem po szkole na zupę z kolegą, by siedzieć blisko aktorów pijących kawę. To było coś. Kareta, która w owym filmie była piękna i zabytkowa, była z desek pomalowanych na czarno. O jakim to mieście i jakim filmowym planie pisze pan Jerzy? Na zamku, tak, tamże pracowali filmowcy. W aktorskiej obsadzie był wspomniany Leonard Pietraszak na przykład.
1: Filmowa mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.
0: No dobrze, nie będę aż takiego suspensu robił. Czarne chmury, o tą produkcję filmową oczywiście chodzi, która właśnie kręcona była na zamku w zagadkowej miejscowości. rmfclassic.pl. Filmowa mapa Polski. Już czekam na wasze pierwsze zgłoszenia. Rod Stewart tymczasem.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła Twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosman.pl, regulaminy.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
11: Zdrowit.
12: Po reklamie.

11.43 w RMF Classic. Będzie Bach, będzie Offenbach, to jeszcze przed południem. Będzie Top Gun, to w naszym kinie za moment. Na razie Sombr, ten artysta w songu We Never Dated. To piosenka z serialu Off Campus.

Top Gun i z tej produkcji temat przewodni Harolda Faltermeyera. Na ścianie budynku pierwszego liceum w Suwałkach odsłonięto mural upamiętniający Andrzeja Wajdę. Wybitny reżyser, laureat Oscara za całokształt twórczości, urodził się 100 lat temu właśnie w Suwałkach. Twórcą muralu upamiętniającego reżysera pana Tadeusza Katynia czy Powidoków jest ceniony plakacista Andrzej Pongowski. W jego zamyśle ten mural jest swego rodzaju literaturą dla mieszkańców. Prowokuje do tego, by zastanowić się, dlaczego mamy tam brzezinę, bociany, ułana na koniu, a przede wszystkim dlaczego Wajda tak na nas patrzy i co chce nam powiedzieć. Odsłonięty w ramach festiwalu Wajda na nowo mural to jest kolejne upamiętnienie reżysera, który w Suwałkach ma już swój pomnik, pomnik z autografem. Ten pomnik znajdziecie przy ulicy Wojska Polskiego, a nowy mural na budynku pierwszego liceum ogólnokształcącego w Suwałkach. Suwałki to też nie tylko dzięki Wajdzie ważny zakątek na naszej filmowej mapie Polski. Jedno z tych polskich filmowych miejsc odgadujecie dzisiaj w konkursie. Do 12 do podpowiedzi wrócimy. Na razie Bach, Jan Sebastian, aria na strunie G, perła z trzeciej orkiestrowej suity D-dur.

0: Już o 12:00 fakty RMF Classic.
1: Reklama.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit.
7: Idziemy do Żabki po promocję?
8: Przecież byliśmy wczoraj.
7: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
8: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
9: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Monster pół litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
10: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków! To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
12: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
13: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
14: i Klemens prawy
13: meldują się na breloczkach.
12: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
1: Po reklamie.
15: 24 sierpnia, południe, 12 punktualnie, Katarzyna Podraza i fakty RMF Classic.
16: Prokuratura w Zambrowie na Podlasiu prowadzi postępowanie w sprawie próby zabójstwa ujawnionej dzięki kolizji drogowej. Jak się okazało, jej sprawca miał rany postrzałowe, a w sprawie zatrzymano już łącznie 9 osób. Ze szczegółami Tomasz Skory.
17: Chodzi o wydarzenia z nocy z piątku na sobotę, kiedy w ogrodzenie jednej z posesji w miejscowości Grądy Woniecko wjechał rozpędzony samochód. Jego pasażerowie natychmiast zbiegli z miejsca wypadku. W aucie pozostał tylko kierowca, który odniósł obrażenia. Nietypowe, bo po przewiezieniu do szpitala stwierdzono u niego dwie rany postrzałowe w okolicach głowy. Ta wiadomość uruchomiła poważną aktywność funkcjonariuszy, którzy w jej efekcie zatrzymali łącznie 9 osób. Zarówno tych, którzy zbiegli z miejsca wypadku, nie udzielając pomocy poszkodowanemu, jak podejrzanego o próbę zabójstwa oraz kilka innych osób udzielających mu później pomocy w ukrywaniu się. W wyniku przeszukań zatrzymanych znaleziono też kilka sztuk broni palnej i substancje odurzające. W sprawie wciąż trwają czynności operacyjne zajmuje się nią prokuratura rejonowa w Zambrowie.
16: Rząd zapowiada dodatkowe 17 miliardów złotych na ochronę zdrowia. Dr Maria Libura, ekspertka Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego do spraw zdrowia, oceniła w RMF24, że potrzebne są głębsze zmiany, między innymi w zarządzaniu publicznymi szpitalami.
18: Na pewno szpitale samorządowe powinny zostać zintegrowane i na pewno powiat jest za mały, żeby prowadzić szpital. I to bardzo wyraźnie wychodzi w tych wszystkich aferach, gdzie widzimy, że brakuje nawet takich kompetencji do tego, żeby porządnie skontrolować tą jednostkę.
16: Zdaniem ekspertki rozwiązaniem mogłoby być połączenie samorządowych szpitali na poziomie województw. Teraz w faktach ważne informacje dla korzystających z krakowskiej komunikacji miejskiej. Z powodu awarii rozjazdu przy Teatrze Słowackiego zatrzymany jest ruch tramwajowy we wszystkich kierunkach na tym ważnym węźle przy Dworcu Głównym. Swoje trasy w związku z tym zmieniło aż 10 linii tramwajowych. I pozostajemy w stolicy Małopolski. Mieszka w Krakowie i tutaj tworzy. Jest autorką czterotomowej serii młodzieżowej Dobrze Zagrane. Na rynku pojawiła się nowa książka Anny Ryś pod tytułem Start Up My Love.
19: Julia jest 29-letnią CEO, a więc osobą zarządzającą startupem, niewielką firmą technologiczną, która właśnie w momencie startu książki otrzymuje wielką szansę na to, żeby w końcu móc się rozwinąć, Jest to komedia romantyczna, ale pod spodem tego wszystkiego jest znacznie więcej.
16: Mówiła Anna Ryś w rozmowie z RMF FM. Wracamy do naszego wakacyjnego cyklu poświęconego niezwykłym atrakcjom kolejowym. Zapraszamy Was na trasę historycznej linii położonej na południu Anglii.
6: Sheffield Park Station to stacja początkowa wspaniałej Bluebell Line. Na ścianie napis 1882 rok. Po prostu znajdujemy się w zupełnie innej epoce.
14: Neil jest zawiadowcą. Jak tłumaczy, Bluebell Line biegnie na dystansie 17 km, mijając inne stacje, które zachowały swój wczesno dwudziestowieczny urok. A co ciekawego można zobaczyć na tej stacji? Mamy warsztat, w którym naprawiamy i serwisujemy stare lokomotywy parowe. Zapraszam także do muzeum, które opowiada historię Bluebell Line.
6: Już stacja powoli zaczyna się wypełniać pasażerami. Rodziny z dziećmi, z psami, starsi ludzie, emeryci. Wydaje się, że to wszystko funkcjonuje tutaj jak we wspaniałym szwajcarskim zegarku tutaj na południu Anglii.
16: O tej kolejowej atrakcji opowiadał nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
15: Wyższe z nad Morza Czarnego i niż z nad Finlandii wpływają na pogodę w Polsce. Najładniej dziś u nas na południowym zachodzie, na pozostałym obszarze kraju przelotne opady deszczu. W północnej, zwłaszcza w północno-wschodniej części kraju może też zagrzmieć. Maksymalnie 18 stopni na północnym wschodzie i 23 tu najwięcej na południu i na zachodzie Polski. Wiatr przeważnie słaby bądź umiarkowany, zachodni. W czasie burz porywy wiatru dochodzić będą do 65 km na godzinę.
20: RMF Classic. Muzyczny towarzysz podróży.
21: Tu Natalia Kukulska w moim ulubionym RMF Classic.
22: Igor Herbut.
23: Witajcie, jestem Natalia Przybysz.
24: Cześć, z tej strony Cortez. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.

Hej sokoły, sokoły na zielonej Ukrainie. Fragment dźwiękowej ścieżki Ogniem i Mieczem. RMF Classic, nasza tegoroczna wyjątkowa plenerowa inicjatywa to, jak już pewnie wiecie, filmowa mapa Polski. W ramach tej akcji zgłosiliście mnóstwo polskich zakątków waszych miasteczek, miast, miejsc, które bywały kiedyś filmowymi planami. Niektóre z tych miejsc odwiedziliśmy, byliśmy w Łodzi, w Toruniu, w Pasymiu, w Lublinie. Jeszcze jedno na finał akcji miejsce filmowe odwiedzimy, żeby stamtąd opowiedzieć wam, jakie tam powstawały produkcje. A to na przykład Ogniem i Mieczem z zacytowanymi sokołami. To Janosik, to Królowa Bona, czy Podróż za jeden uśmiech. Na zamku w Pieskowej Skale zainstalujemy nasze radiowe, plenerowe studio i tam będziemy razem z wami tworzyć specjalny program na żywo. To już pojutrze, po 10, 26 sierpnia. Słyszymy się i widzimy z wami, słuchaczki, słuchacze na zamku w Pieskowej Skale. Pojutrze zapraszam. Teraz Hamlet w radiowym kinie RMF Classic. Max Richter stoi tutaj za muzyką.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kuralnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do waszego miasta? No to co, jedziemy.
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15:00.
4: Reklama.
5: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Po reklamie.

12:24 minuty w RMF Classic. Przed nami La La Land. Przed nami dawno temu na Dzikim Zachodzie muzyka także z tej filmowej produkcji. A teraz już Antonio Vivaldi, nie tylko skrzypek, ale także świetny gitarzysta i jego koncert gitarowy A-dur. Finałowa część trzecia.

0: Cyrkusy w Hollywood, Abel Korzeniowski i muzyka z filmu W.E. Królewski Romans. No, jeśli nazwisko króla miałoby tutaj was naprowadzić, to trzeba powiedzieć, iż król Michał Korybut-Wiśniowiecki wówczas panował w Rzeczypospolitej. No i za jego czasów właśnie rozgrywa się akcja serialu nakręconego w zagadkowej, konkursowej miejscowości.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: W tym właśnie czasie, w drugiej połowie XVIII wieku, walczyła Rzeczpospolita o utrzymanie zwierzchnictwa nad Prusami książęcymi. Hetman Polny Koronny Jan Sobieski ważną wtedy odegrał rolę. No i Krystyn Ludwik Kalkstein ważną był w tych perypetiach postacią. To pierwowzór filmowej postaci pułkownika Dowgirda w serialu Czarne Chmury. Ta właśnie produkcja powstawała na zamku w pewnej zagadkowej miejscowości. Tam zresztą kręcono Bitwę pod Wiedniem, rocznik 2012, międzynarodowa produkcja historyczna Renza Martinellego. Pewnie pamiętacie, imcie Sobieski rzeczony jeszcze ważniejszą tu odegrał niż w Czarnych Chmurach rolę. Ale gdzie kręcono wspomniane produkcje? rmfclassic.pl, filmowa mapa Polski. Piszcie, odpowiadając także na dodatkowe pytanie. Autorka, autor najciekawszego wpisu o 14.30 zgarnie nagrody w konkursowym finale. La La Land obiecany teraz. Justin Hurwitz, muzyka. Czarne Chmury to oczywiście druga połowa wieku XVII.

0: Reklama.
1: Idziemy do Żabki po promocję?
2: Przecież byliśmy wczoraj.
0: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
2: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
3: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Monster pół litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Castorama!
5: W teorii okazje na ogród się skończyły.
4: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

przez harfę wyśpiewany piękny, miłosny temat. Temat Nobuo Uematsu z Final Fantasy. Wyszedł z mega jaja, krusząc przy tym skorupę. To była heca, można podejrzeć w internecie. No i ogłosił, że będzie sezon czwarty. Bartłomiej Topa, główny protagonista tej opowieści, ucieszył fanów, mówiąc: Jan Paweł Adamczewski nie powiedział jeszcze ostatniego hop, hop, hop. Na razie jednak dopiero co sezon trzeci produkcji 1670 wystartował. Kto nie widział, niechaj zobaczy, co tam się wyprawia wskutek dożynkowych wydarzeń. Jan Paweł mierzy się z prawdą o swojej tożsamości. Chce udowodnić przed sobą, ale przed narodem, że jest prawdziwym homo sarmatus. Walka o odzyskanie statusu prowadzi go na królewski dwór. Zresztą nie będę spoilerował. Oglądajcie sezon trzeci, 1670, sezon czwarty, właśnie dopiero co ogłoszony. Uroczyście premierę będzie miał w roku przyszłym. Czekamy, nie może czekać. Rocky, Eye of the Tiger. W tej właśnie scenie Rocky. RMF Classic.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
2: Po reklamie.
3: Minęła 13. Katarzyna Podraza przedstawi w RMF Classic fakty.
4: Zarzut umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym usłyszał 26-letni kierowca, który w sobotę potrącił młode małżeństwo z dzieckiem na ulicy Solnej w Krakowie. Dziś rano Hubert B. został doprowadzony do prokuratury. Grozi mu kara do 8 lat więzienia. Prokurator skierował wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Posiedzenie sądu w tej sprawie trwa. Biegły ustalił, że samochód prowadzony przez Huberta B. poruszał się z prędkością około 70 km na godzinę w miejscu, gdzie mamy ograniczenie do 30. Kierowca nie przyznał się do winy.
5: Wyjaśniając, iż przyczyną tego, iż samochód nie opanował pojazdu, była nierówna nawierzchnia drogi, stracił panowanie nad tym samochodem, chciał wyprowadzić ten samochód z poślizgu, co mu się nie udało, samochód się obrócił i uderzył w pieszych. Podał również, iż nie poruszał się z nadmierną prędkością.
4: Mówił prokurator Mariusz Boroń. Przypomnę, do wypadku doszło w sobotę. Młode małżeństwo w wieku 32 lat zmarło w szpitalu mimo reanimacji. W ciężkim, ale stabilnym stanie jest 8-miesięczne dziecko. Politycy i wojskowi oddają cześć zmarłemu w wieku 63 lat generałowi Mirosławowi Różańskiemu.
6: Generał Mirosław Różański odszedł dzisiaj po długiej, ciężkiej chorobie. Do końca swych dni współtworzył siłę Wojska Polskiego, odporność sił zbrojnych i siłę Rzeczpospolitej. Proszę wszystkich o powstanie i uczczenie pamięci generała broni, senatora Rzeczpospolitej Mirosława Różańskiego.
4: Mówił w Skarżysku Kamiennej wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Na wielu nadmorskich kąpieliskach od rana obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Powodem są przede wszystkim wysokie fale i silne prądy wsteczne.
7: Czerwone flagi są m.in. we Władysławowie, Chałupach, Karwi i Ostrowie. Tam ratownicy wskazują przede wszystkim na wysoką falę. W Lubiatowie te mają około 70 cm. Trudne warunki są również na gdańskich kąpieliskach, Świbnie, Orlu i Sobieszewie. Tam poza wysokimi falami ratownicy dostrzegli też silne prądy wsteczne. Podobnie jest w Stegnie, a w Kątach Rybackich dodatkowo jest porywisty wiatr. Sytuację na bieżąco oceniają ratownicy i to właśnie oni w zależności od warunków na wodzie decydują o zmianie koloru flagi.
4: O czym informował nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Jeśli w Polsce nie dojdzie do naprawy systemu ochrony zdrowia, to będziemy w trudnej sytuacji, bo ten system będzie się komercjalizować, mówiła w Radiu RMF 24 dr Maria Libura, ekspertka Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego do spraw zdrowia.
8: Już w tej chwili można byłoby powiedzieć, że mamy kilka prędkości ochrony zdrowia, czyli ta lepsza w metropoliach, ta gorsza, mniejsza miejscowość, a na terenach wyludnionych zaczynają się nam pojawiać pustynie medyczne, gdzie ludzie mają trudność z dostaniem się do lekarza rodzinnego. Już nie mówimy o bardziej zaawansowanych formach opieki. No i to jest odkładana w czasie katastrofa społeczna.
4: Podkreśliła dr Maria Libura. W faktach jeszcze na koniec informacje dla zmotoryzowanych. Ceny paliw od jutra wyższe o kilka groszy. Minister energii wyznaczył nowe, maksymalne ceny. I tak litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 57 groszy. 98 ma kosztować 7 zł 40 groszy, a litr oleju napędowego 7 zł 61 groszy.
3: Chłodne powietrze polarne morskie wyż z nadmorza Czarnego i Fińskiej niż kształtują dziś pogodę w Polsce. Na południowym zachodzie dzisiaj najpogodniej, na pozostałym obszarze kraju przelotne opady deszczu. W północnej części kraju może także zagrzmieć. Temperatura maksymalna na północnym wschodzie do 18, na południu i na zachodzie Polski najcieplej tam do 22-23 stopni w skali Celsjusza.

0: Lato mistrzów muzyki filmowej. Tylko w RMF Classic.
1: Hi everyone, this is Trevor Morris.
2: This is Gustavo Santaolalla.
3: Hi, my name is Volker Bertelmann, aka Hauschka.
4: Hello, this is Tandun. Please listen to more film music. RMF Classic is my favorite station. Thank you. Dziękuję.
5: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Terminator 2, dzień sądu i z tego filmu temat Brada Fidela. Jak pokazują nowe badania, mamy często problem z wakacyjnym stresem. Słuchajcie, wakacje, które mają pomóc nam uwolnić się od niego, choć na chwilę, nieoczekiwanie ten stres wzmagają. Czas odpoczynku czasami męczy podwójnie, jak się okazuje, bo przed urlopem i na urlopie denerwujemy się, że nie wypoczywamy wystarczająco, pompujemy te oczekiwania, a jak coś nie wychodzi, dopada nas frustracja. Ważne jest, jak mówią znawcy tematu, tak zwane realistyczne podejście do wakacji. Nie warto nastawiać się na idealny wypoczynek. Raczej trzeba zmniejszać presję i jeszcze przed urlopem przygotować się do niego stopniowo. Dobrze działa redukcja obowiązków. No i jakiś sensowny plan wypoczynku. Taki pod nas, pod nasze własne potrzeby i naszą własną osobowość. Wakacyjnie wciąż gramy w RMF Classic. Proszę bardzo, może ta muzyka Briana Tylera was odstresuje, a potem to już bez wątpienia Jerzy Duduś Matuszkiewicz i odstresowujące alternatywy 4 w naszym kinie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i w światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Na finał naszej wakacyjnej akcji zapraszamy do Zamku Pieskowa Skała, który zagrał w wielu filmach i serialach. Oto tylko kilka z nich. Ogniem i Mieczem, Potop, Pan Wołodyjowski czy Pierścień i Róża.
3: Relacja z finałowego przystanku naszej trasy już w środę po 10:00 w RMF Classic.

0: Panele laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: Idziemy do Żabki po promocję?
5: Przecież byliśmy wczoraj.
4: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
5: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
6: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Monster pół litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
11: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
12: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
11: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
13: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
14: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
15: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
16: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
17: Zdrowit.
18: Po reklamie.

13.25 minut na zegarach w RMF Classic. Za chwilę kolejna podpowiedź w naszej konkursowej zabawie Filmowa Mapa Polski. Dariusz Stańczuk, zapraszam do uważnego słuchania. Na razie Verdi, Giuseppe Verdi i marsz triumfalny, pamiętna scena z opery Aida.

0: Sonata Archeliczy przy jednym, Siergiej Babajan przy drugim fortepianie i w takiej aranżacji Prokofiewa, Romeo i Julia i Gawot z baletu Romeo i Julia. Właśnie szekspirowska opowieść osadzona w renesansowej Weronie. Renesansowy jest i owszem, i Wawel też przypomina zamek w miejscowości, którą zaznaczamy dzisiaj konkursowo na filmowej mapie Polski. Na zamku w owej miejscowości powstawał serial Czarne Chmury. Pułkownik Dowgirt i przyjaciele po tamtejszych zamkowych murach hasali. W tej samej miejscowości, na tym samym zamku powstawała międzynarodowa superprodukcja Bitwa pod Wiedniem, ale także Klejnot Wolnego Sumienia, historyczny film Janusza Majewskiego. No i oczywiście Barbara Radziwiłłówna. Ta produkcja korzystała z pięknych, renesansowych wnętrz i z dziedzińca zamku. W jakiej miejscowości to wszystko było kręcone? Oto pytanie zasadnicze.
1: Filmowa mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.
0: Ktoś, kto rozpozna trafnie zagadkową, bardzo filmową, fotogeniczną miejscowość i miejscowy zamek. No i przy okazji odpowie najciekawiej na dodatkowe pytanie. Za godzinę już przejmie nagrody. Wspaniale wydany przewodnik filmowy po Europie. Do tego całe naręcze naszych wakacyjnych radiowych gadżetów. O 14.30 finał zabawy Filmowa Mapa Polski. Cały czas czytam wasze zgłoszenia na rmfclassic.pl. Filmowa Mapa Polski. Bardzo proszę. Teraz Robbie Williams i Nicole Kidman w duecie nam zaśpiewają.

0: Reklama.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej, a woda żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
11: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
10: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

Johann Baptist Neruda i Presto z Sinfonii Adur pana Johanna. Przedostatni wakacyjny poniedziałek niełaskawy dla fanów kąpieli w Bałtyku, na większości kąpielisk w zachodniopomorskim. Czerwone flagi, zabronione wchodzenie do wody. Powodem są wysokie, bliskometrowe fale. No i tak na takie zakazy traficie w Świnoujściu, w Międzyzdrojach, w Kołobrzegu. W Darłówku Wschodnim z kolei mamy zakaz kąpieli spowodowany przez tak zwane parametry mikrobiologiczne. No nie ma co się narażać i na parametry, i na wysokie fale. Warto się bezpiecznie pobawić z nami na przykład w konkurs Filmowa Mapa Polski. Tuż po 14 w RMF Classic ostatnia podpowiedź w sprawie bardzo filmowej, zagadkowej miejscowości. Nie nad morzem akurat ta miejscowość leży. Na razie jednak posłuchamy Marka Grechuty i grupy Anawa, która ocalić od zapomnienia tak

myśliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

0: reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Polskie śliwki na wagę 3,99 za kilogram. Tak, śliwki 3,99 za kilogram. A do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
5: Gutek Film przedstawia gorzkie święta Pedro Almodovara. Namiętność, przewrotny humor, kolory, czyli wszystko, za co kochasz jego filmy. Gorzkie święta w kinach od 28 sierpnia.
6: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
7: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
12: Pora na wakacje.
11: Pora na hybrydę z rabatem.
13: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
14: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
15: Carrefour w sumie najlepszy jest.
0: Po reklamie.
16: Już 14 w RMF Classic Fakty przedstawi je Katarzyna Podraza.
17: 6 państw Unii Europejskiej, w tym Polska, chce zmniejszyć ceny energii. Proponują podatki od nadzwyczajnych zysków firm naftowych. Ministrowie finansów Austrii, Niemiec, Włoch, Portugalii, Polski i Hiszpanii uważają, że koncerny naftowe w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie dużo zarabiają na wysokich cenach energii, a rosnące koszty energii coraz mocniej obciążają obywateli i przedsiębiorstwa. O tym, co konkretnie proponuje te 6 państw, powie brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
18: Kraje te chcą, żeby koncerny, które zarabiają gigantyczne sumy w związku z kryzysem na Bliskim Wschodzie, dołożyły się do złagodzenia skutków drogiej energii, które odczuwają zwykli obywatele. Podobne rozwiązanie zastosowano w 2022 roku podczas kryzysu energetycznego wywołanego wojną na Ukrainie. Wtedy Unia wprowadziła dodatkową składkę od nadzwyczajnych zysków firm energetycznych. Teraz ministrowie chcą stworzyć bardziej ukierunkowany mechanizm, zwłaszcza dotyczący zagranicznych zysków międzynarodowych koncernów naftowych. Chcą także sprawdzić, czy rafinerie nie zawyżają swoich marż i domagają się jak najszybszych wyników europejskiego dochodzenia w tej sprawie.
19: Śledzimy fakty.
17: Koniec z bezkarnością twórców chorych treści w internecie. Obowiązują już nowe przepisy. Patostreamerom za publikację szkodliwych materiałów grozi 5 lat więzienia. Co praktycznie oznacza nowe prawo, wyjaśni nasz reporter Michał Radkowski.
0: Przepisy zakazują patostreamingu. Ta nazwa wzięła się z połączenia dwóch słów: patologia oraz stream, czyli przekaz na żywo w internecie. Patostreaming to nagrywanie i publikowanie albo transmitowanie w sieci materiałów, w których prezentowane są treści wulgarne, obsceniczne, szokujące i brutalne. I tak za rozpowszechnianie w internecie treści przedstawiających przemoc wobec zwierząt albo poniżających traktowanie innej osoby grożą 3 lata więzienia. Jeśli w materiałach takich będą umieszczane osoby poniżej 18 roku życia, kara wzrośnie do 5 lat. Statystyki pokazują, że w 2024 roku patostreamy oglądał co czwarty nastolatek w Polsce.
17: Osy, pszczoły, szerszenie. Ich urządlenia mogą zagrażać życiu, alarmują lekarze. W skrajnych przypadkach wywołują wstrząs anafilaktyczny.
12: Pojawia się duszność, obrzęk krtani, wymioty, ból brzucha. Może dojść do spadku ciśnienia i utraty przytomności. Bez podania leku ciężki wstrząs anafilaktyczny może skończyć się śmiercią.
17: Przestrzegała profesor Ewa Czarnobilska, szefowa Katedry Toksykologii i Chorób Środowiskowych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Szykuje się piłkarskie widowisko na najwyższym poziomie. Już w sobotę mecz gwiazd Polska-Francja na stadionie miejskim przy Alei Piłsudskiego w Łodzi. Zanim jednak zawodnicy wybiegną na murawę, będzie szansa na zdobycie ich autografów na rynku manufaktury.
19: Będzie przygotowana strefa ze sceną, gdzie właśnie będzie można posłuchać, porozmawiać, zadać pytania, a także strefa, gdzie będzie można zdobyć autografy.
20: Mamy wielkie nazwisko od strony francuskiej, tak jak Christian Carambeu, mistrz świata, mamy Robert Pires, mamy też Donny van Buyten, więc przed meczem po pierwsze mamy strefa kibiców, gdzie to czekają na ludzi bardzo fajne atrakcje. Później mamy mecz i w ramach tego meczu zaczynamy przez koncert modelki.
17: A zapraszali dyrektor marketingu manufaktury Monika Długosz-Łępica oraz organizator meczu gwiazd Erik Salvat.
16: Co z polską pogodą dzisiaj? Z rzuty oka na naszą mapę pogodową. Chłodne powietrze polarne morskie rządzi, no i wyż z nadmorza czarnego i niż z nad Finlandii też kształtują tę naszą pogodę. Najładniej na południowym zachodzie, na pozostałym obszarze przelotne deszcze. Może też zagrzmieć na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna dzisiaj do 18 na północnym wschodzie kraju, najcieplej do 23 stopni na południu i na zachodzie, wiatr przeważnie umiarkowany, w czasie burz porywisty do 65 km na godzinę.
21: Lato w dobrym towarzystwie w RMF Classic.
22: Mówi Grzegorz Turnał.
23: Zygmunt Konieczny.
24: Michał Rusinek.
25: Mówi Krzysztof Jasiński. To jest, proszę Państwa, RMF Classic.

0: Mark Knopfler z gitarą i muzyka z filmu Metroland. Słuchamy muzyki, no i patrzymy na filmową mapę Polski. Przed finałem dzisiejszej odsłony konkursu trzeba dziś, przypomnę, rozpoznać miejscowość, o której słuchacz pan Jerzy napisał tak. Pamiętam spacerujących po mieście aktorów w serialu Czarne Chmury, Annę Seniuk, Leonarda Pietraszaka, którzy w restauracji Zamkowa na rynku pili kawę w przerwach między zdjęciami. Atrakcją obsady był dla nas Gapiów pan o wyglądzie Karzełka, który brał udział w zdjęciach. Wiem, że był prawnikiem. Pamiętam też, jak pani starostecka machała z zamkowych krużganków, po których do dziś można się przechadzać. No i tak zdjęcia do serialu Czarne Chmury wspomina pan Jerzy. A gdzie był ten filmowy plan? W jakiej to miejscowości? Jeszcze tylko chwilę odpowiadając na pytanie dodatkowe, piszecie na rmfclassic.pl filmowa mapa Polski.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Piszcie, kochani, ja jeszcze doczytuję to, co tam do rubryk konkursowych wrzucacie. No i powoli biorę tutaj, o proszę bardzo, telefon w studiu RMF Classic i wykręcam konkretny numer. Uważajcie na przychodzące połączenia z radia RMF Classic. Teraz Toy Story 3, piosenka w wykonaniu Gypsy Kings.

0: Tylko teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
4: Castorama!
5: W teorii okazje na ogród się skończyły.
4: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Po reklamie.

0: Jazz według Dmitra Szostakowicza, druga jazzowa suita pana Dmitra i fragment tegoż dzieła. 14:30 punktualnie, co oznacza finał naszej konkursowej zabawy.
1: Filmowa mapa Polski. Wakacyjna zabawa w RMF Classic.
2: Halo.
0: Dzień dobry, Dariusz Stańczuk, RMF Classic Radio. Czy pan Paweł, ja z konkursu dzwoni, filmowa mapa Polski?
2: Tak, tak, proszę pana.
0: Bardzo mi miło, panie Pawle, czyli gotów pan jest teraz na wystąpienie króciutkie, tak? Finałowe.
2: Tak.
0: Dobrze, o jakimś to bardzo filmowym, fotogenicznym mieście, no i zamku tamtejszym opowiadałem dzisiaj.
2: O Baranowie Sandomierskim.
0: Baranów Sandomierski niewątpliwie. I Czarne Chmury, i nie tylko ta pamiętna serialowa produkcja tam powstawały, prawda?
2: Tak.
0: Znakomicie. Natomiast Jarosław w pana wpisie króluje. Niedaleko Baranowa, Jarosław, właśnie, gdzie pan mieszka, jak się pan tutaj przyznaje. Miasto wielu zabytków i powstało tam kilka filmów. Eter Krzysztofa Zanussiego między innymi, przy którym notabene pan współpracował, tak?
2: Tak, tak, z produkcją działałem.
0: No proszę bardzo. Najlepsze w świecie Stanisława Jendryki, to też kolejna rzecz. I Katyń,
2: to już taki klasyk.
0: I Katyń, okay. Tak jest, Andrzeja Wajdy. Kolejna pamiętna produkcja. Natomiast jaki film mógłby zagrać w tamtych stronach według pana, w Jarosławiu właśnie. Co tam pan widzi filmowo?
2: Co tam widzę filmowo? Wojna na Ukrainie, Jarosław w sąsiedztwie, podobne zabudowania miejskie, więc idealne tło do powieści powojennych. Jeśli się ta wojna w końcu skończy.
0: No oby, żeby tylko w filmach można było już o tym w czasie przeszłym opowiadać. Panie Pawle, bez wątpienia zasługuje pan dzisiaj na cały zestaw, w którym pięknie wydany filmowo-serialowy przewodnik po Europie, a do tego nasze prezenty, upominki, gadżety radiowe o wakacyjnym charakterze. Mam nadzieję, że to wszystko pana ucieszy.
2: Z pewnością.
0: Świetnie. Panie Pawle, proszę cieszyć się jeszcze wakacjami. Być może pan przed urlopem?
2: Już po.
0: Już po. To proszę się cieszyć czasem po urlopie i słuchać RMF Classic. Wciąż wakacyjnego. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.
2: Dziękuję bardzo.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B IoKids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

William Boyce i część pierwsza jego czwartej symfonii. Tegoroczne lato zapisuje się w historii Europy jako jedno z najgorętszych w dziejach. Rekordowe temperatury dotknęły także polskie słupki. Rtęci przekraczały 40 kreskę w skali Celsjusza, ale gorący rekord padł na włoskiej Sardynii. 48,4 stopnia, aż tyle tam było. Fale upałów i tropikalne noce dotknęły 18 milionów mieszkańców kontynentu. Ale to lato jeszcze się nie skończyło, jeszcze postraszy upałami, także w Polsce, pod koniec tego tygodnia jeszcze. Na razie jednak mamy poniedziałek. Za dzisiejsze spotkanie dziękuję. Dariusz Stańczuk, za chwilę przywita się Natalia Grzeszczyk. Teraz śpiewa i gra formacja R.E.M. Tu wciąż wakacyjne RMF Classic.

0: reklama.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
3: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: dwutygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Po reklamie.

0: Na południu i południowym zachodzie zachmurzenie dzisiaj małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze Polski umiarkowane okresami dłużej, miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 na północnym wschodzie do 22-23 stopni Celsjusza na południu i zachodzie Polski. Wiatr wieje dzisiaj słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru dzisiaj do 65 km na godzinę.
1: Filmowe lato. Tylko w RMF Classic.
2: Kochani słuchacze radia RMF Classic, mówi do Was Anna Dymna,
3: Maciej Szturk, Andrzej Seweryn.
4: Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy RMF Classic, do których sam należę, Janusz Gajus.
5: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: James Horner i Avatar oraz grupa Queen rozpoczęli dzisiejsze spotkanie w audycji.
1: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: Dzień dobry, Natalia Grzeszczyk. Rozpoczynamy spotkanie w naszym popołudniowym wakacyjnym magazynie, w którym do 20 będziemy podpowiadali, na jakie spektakle, filmy, festiwale, koncerty, wystawy warto wybrać się w najbliższych dniach. Trzeba wykorzystać do granic możliwości ten ostatni tydzień sierpnia. My pomożemy, my podpowiemy, bo mamy mnóstwo ciekawych pomysłów. Dużo podpowiedzi to od razu przypominam, zawsze też znajdziecie na RMF Classic. .pl. Poza tym na antenie oczywiście mnóstwo najpiękniejszej muzyki filmowej. Teraz Piotra Marczewskiego ze ścieżki dźwiękowej filmu Kariera Nikodema Dyzmy.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Trudno znaleźć region Polski, w którym nie była kręcona jakaś kultowa produkcja. Dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Na finał zapraszamy do Zamku Pieskowa Skała, gdzie powstało mnóstwo filmowych i serialowych produkcji. Wymienię tylko kilka. Janosik, Stawka większa niż życie, Podróż za jeden uśmiech, czy Królowa Bona.
3: Relacja z finałowego przystanku naszej trasy już w środę po 10:00 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
5: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i... Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić...

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
0: Lidl, to się opłaca.

0: Wiedeńska krew Johanna Straussa II w wykonaniu Orkiestry Filadelfijskiej, którą poprowadził Eugene Ormandy. Bardzo często w czasie wakacyjnych podróży zwiedzamy świątynie. Bywa, że różnych wyznań. Traktujemy je nie tylko jako miejsca kultu, ale po prostu jako ciekawe zabytki, miejsca pełne znakomitych dzieł sztuki, a wiele z nich to wspaniałe dzieła architektoniczne. Również kryją w sobie ślady niezwykłych historii i wielkich tajemnic. Często są miejscem pochówku nie tylko dostojników kościoła, ale też królów, ludzi zasłużonych dla świata. W te wakacje opowiem Wam o kilku wybranych.
1: Podróże sakralne. RMF Classic prezentuje najpiękniejsze świątynie Europy.
0: Dzisiaj Sagrada Familia w Barcelonie to absolutne arcydzieło secesji i modernizmu katalońskiego, zaprojektowane przez Antoniego Gaudiego. Świątynia ta jest wyjątkowa na skalę światową, ponieważ jej budowa, finansowana wyłącznie z prywatnych datków, trwa nieprzerwanie od 1882 roku. Niedawno, w lutym tego roku, ukończono zewnętrzną strukturę najwyższej wieży Jezusa Chrystusa, dzięki czemu bazylika osiągnęła swoją docelową wysokość 172,5 metra, stając się najwyższym kościołem na świecie. Wnętrze świątyni przypomina monumentalny kamienny las, w którym światło wpada przez gigantyczne, wielobarwne witraże.
1: Podróże sakralne. RMF Classic prezentuje najpiękniejsze świątynie świata.
0: Sagrada Familia w hiszpańskiej Barcelonie. Może byliście tam nawet w tym roku, zwiedzaliście, a może macie uwieczniony na zdjęciach ten najwyższy, oddany w lutym tego roku punkt świątyni. To ja bardzo z przyjemnością bym zobaczyła, jak to właśnie z perspektywy turysty wygląda. No bo to jednak kawał historii dzieje się na naszych oczach. natalia.grzeszczyk@rmfclassic.pl. Ten adres jest do Waszej dyspozycji przez całą audycję aż do godziny 20. Podniebna poczta Kiki. Za chwilę najpierw na naszej antenie Tina Turner i Golden Eye.

0: Reklama.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Idziemy do Żabki po promocję?
4: Przecież byliśmy wczoraj.
3: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
4: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
5: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Monster pół litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: Kaufland jest
9: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
10: Gutek Film przedstawia gorzkie święta Pedro Almodovara. Namiętność, przewrotny humor, kolory, czyli wszystko, za co kochasz jego filmy. Gorzkie święta w kinach od 28 sierpnia.
11: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
12: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Wikingur Olafsson, Claude Debussy i dziewczyna o włosach jak len. Za kilka minut, bo najpierw w RMF Classic Antonio Vivaldi i Allegro z wiosny z czterech pór roku. Gra Wenecka Orkiestra Barokowa, dyryguje Andrea Marcon.

0: Kierunek Lato w RMF Classic.
1: Do 30 sierpnia Warszawa znowu jest miejscem spotkań z kulturą żydowską, ponieważ trwa festiwal Warszawa Singera. Po raz 23 już łączy koncerty, teatr, literaturę i wydarzenia plenerowe. Tegoroczny finał będzie w zupełnie nowej odsłonie. Tradycyjny koncert zastąpi wyjątkowa opera klezmerska prosto z Nowego Jorku w nocy na Starym Rynku. 30 sierpnia w Teatrze Wielkim Operze Narodowej zostanie pokazane to widowisko muzyczno-teatralne z mistrzowskim udziałem Franka Londona, laureata Grammy, charyzmatycznego trębacza, którego nazwisko doskonale znane jest wielbicielom muzyki klezmerskiej. Szczegóły na stronie Festiwalu Warszawa Singera, a na naszej antenie jedna z nowości w playliście RMF Classic ze ścieżki dźwiękowej filmu Spider-Man, całkiem nowy dzień.

0: Reklama.
1: Castorama!
2: W teorii okazje na ogród się skończyły.
1: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
10: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: Na południu i południowym zachodzie zachmurzenie dzisiaj małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze Polski umiarkowane, okresami duże, miejscami możliwe przelotne opady deszczu. W północnej i północno-wschodniej części kraju lokalnie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 18 na północnym wschodzie do 22-23 stopni Celsjusza na południu i zachodzie Polski. Wiatr wieje dzisiaj słaby, umiarkowany, zachodni i północny. Mocno-zachodni.
1: Lato pełne wrażeń w RMF Classic.
2: Nazywam się Marla Radowicz.
3: Tu Igor Herbut.
4: Tu Krzysiek Zalewski. Cześć.
5: Cześć. Tutaj Kwiat Jabłoni i słuchacie RMF Classic.
6: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic. Biletomat.
1: Bóg mordu to wybuchowa mieszanka błyskotliwego tekstu Jasminy Rezy i brawurowej gry aktorskiej, które sprawiają, że z twarzy widzów od początku do końca przedstawienia nie schodzi uśmiech, ale z tyłu głowy pojawia się refleksja. Czytamy na stronie Teatru Szóste Piętro w Warszawie. To intrygujący portret różnorodnych damsko-męskich relacji i stosunków wewnątrzmałżeńskich oraz obraz współczesnego, wcale nie prostego rodzicielstwa. To spektakl, który najkrócej określić można jako słodko-gorzką bombę emocjonalną. Na scenie Anna Dreszowska, Izabela Dąbrowska, Cezary Pazura i Michał Żebrowski. Na Boga mordu. Pokaz spektaklu, który odbędzie się 31 sierpnia o godzinie 19 w Stołecznym Teatrze Szóste Piętro. Mamy dla Was teraz kilka podwójnych zaproszeń. Adres w ich sprawie do dyspozycji to redakcja@rmfclassic.pl. redakcja@rmfclassic.pl. Bóg mordu w Teatrze Szóste Piętro we Warszawie 31 sierpnia. Za chwilę walc As dur opus 34 numer 1 Fryderyka Chopina. Przy fortepianie zasiądzie Nikita Magalow. Najpierw pierwsza suita wiolonczelowa G-dur Jana Sebastiana Bacha.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku projekt Tato w Krakowie, zaproszenia na rajd po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, spotkania nie tylko dla studentów w Poznaniu i przygotowania do nowego sezonu w Teatrze Śląskim.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
3: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
5: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
8: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Po reklamie.

0: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: Zanim Zbigniew Wodecki i Mitch & Mitch przejmą antenę RMF Classic, przypomnienie, że zanim Andy Warhol stał się najbardziej rozpoznawalnym artystą świata, przez lata był nieśmiałym chłopakiem, rysownikiem, ilustratorem, projektantem, człowiekiem pracującym dla magazynów, wydawnictw, agencji reklamowych i świata mody. Wystawa Andy Warhol od linii do legendy w krakowskim Pałacu Sztuki pokazuje drogę, jaką przebył ten artysta, prezentując ponad 60 oryginalnych rysunków, sitodruków, polaroidów, filmów i plakatów, monumentalną instalację co-wallpaper o powierzchni ponad 30 metrów kwadratowych, pierwsze numery legendarnego magazynu Interview, stroje z tkanin zaprojektowanych przez Warhola w latach 50. oraz pełny zestaw książek i okładek płyt winylowych zaprojektowanych przez tego artystę. Wystawa Andy Warhol od linii do legendy w Pałacu Sztuki w Krakowie dostępna będzie dla zwiedzających do 27 września.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.

0: Orchestre Révolutionnaire et Romantique, John Eliot Gardiner i fragment piątej symfonii Ludwika van Beethovena. Za chwilę król Elvis przejmie naszą antenę, ale najpierw coś dla miłośników piękna.
1: Dziewczyna z perłą. Kamienie szlachetne prezentuje artystka sztuki złotniczej Iwona Tamborska.
2: Jeśli widać w nim gwiazdę, nazywany jest kamieniem przeznaczenia. Jeśli widać w nim gołym okiem inkluzję, mówi się, że ma moc spełniania życzeń. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest szafir. Starożytni Persowie wierzyli, że niebieskie szafiry to po prostu fragmenty nieba lub samo niebo, ale odbite w tym pięknym kamieniu. Przekonanie, że niebieski kamień ma związek ze światem duchów, niebem i wiecznością, pojawiło się również w późniejszych stuleciach. I tak w VI wieku papież Innocenty III nakazał wszystkim kardynałom noszenie szafiru oprawionego w złoto na prawej ręce. Z czasem również ze względu na swój niebieski kolor kamień ten zaczęto wiązać z kultem maryjnym. Ze względu na związek szafirów ze światem wieczności, duchów i życia pozagrobowego interesowali się szafirem również czarownice, czarnoksiężnice oraz nekromancerzy, czyli ci, którzy próbowali przywrócić zmarłych do świata żywych. W szczególnym zainteresowaniu mieli szafir, który w swojej strukturze zawierał widoczne gołym okiem inkluzje, ponieważ taki kamień nazywano chowańcem, czyli inkluzem. Był to duch, który został uwięziony wewnątrz kamienia, który musiał spełniać życzenia osoby, do której kamień ten należał. Motyw chowańca, czyli pomocnika czarownicy czarnoksiężnika, występował w licznych filmach, na przykład Harry Potter, Wiedźmin albo Sabrina. Ciekawa plotka głosi, że przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy wiąże się również z kwestiami paranormalnymi. Ponoć Zygmunt III Waza wraz ze swoim nadwornym alchemikiem pasjami interesował się przywoływaniem duchów, a wykorzystywano do tego szafir, który rozprzestrzeniał swoje niebieskie światło za pomocą zbliżonej do niego świecy. Niebieskie światło rozprzestrzenione przez szafir miało przyciągać dusze zmarłych do przywołujących je osób. Podobno król i jego alchemik ściągnęli na Wawel tak wiele duchów, że mieszkanie tam było już uciążliwe, więc konieczne było przeniesienie stolicy do Warszawy. A czym jest szafir? Szafir, a właściwie korund, to minerał, który jest dość powszechnie spotykany w przyrodzie. Jest to tlenek glinu. Jeśli utworzy się w ziemi, z upływem czasu pod wpływem wysokich temperatur i wysokiego ciśnienia w głębi ziemi, wykrystalizuje w postaci kryształu. I te okazałe kryształy są już rzadkością i są niezwykle cenne. Korund występuje w szerokim spektrum kolorów, od bezbarwnego, przez żółty, pomarańczowy, zielony, niebieski, aż po czarny. Kiedy występuje w tych kolorach, nazywa się go szafirem. Jednak, kiedy jego kolor wkracza w odcień intensywnego różu do czerwieni, nazywa się go już rubinem. To bardzo dziwne rozwiązanie, zwłaszcza, że słowo szafir wyraźnie kojarzy się z kolorem niebieskim. Jednakże, w rzeczywistości, zgodnie z prawidłową terminologią gemmologiczną, jeśli korund jest czerwony, a czerwień ta spowodowana jest konkretnie obecnością chromu, to nie mówimy o szafirach, a o rubinach. To, czy korund kwalifikuje się do szafirów czy rubinów, bo znamy też różowe szafiry, zależy od tego, jak duże jest nasycenie chromu i samego koloru różowego w korundzie.
1: Dziewczyna z perłą w RMF Classic.

0: Reklama.
1: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
2: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie.

0: Temperatura maksymalna dzisiaj od 18 na północnym wschodzie do 22-23 stopni Celsjusza na południu i zachodzie Polski. Wiatr wieje słaby i umiarkowany zachodni i północno-zachodni. Na południu i południowym zachodzie zachmurzenie dzisiaj małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże i miejscami tam możliwe przelotne opady deszczu. W północnej i północno-wschodniej części kraju możliwe również burze.
1: Lato pełne gwiazd w RMF Classic.
2: Hi, I'm Kylie Minogue.
3: Hi, I'm Katie Melua.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hi, this is Sting.
6: Hi, this is Pat Metheny.
7: You're listening to RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Eklato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: 29 sierpnia w kościele ewangelickim świętego Marcina w Krakowie spotkają się muzyka, zapach i osobista opowieść o pamięci w wydarzeniu zatytułowanym Filippo Sorcinelli – Zapach muzyki. To postać nietuzinkowa, którą śmiało można określić jako współczesnego człowieka renesansu, czytamy w opisie tego wydarzenia. Artysta tworzący w niewielkim mieście Mondolfo światową sławę zyskał jako projektant szat liturgicznych dla kolejnych papieży, jest także organistą, kompozytorem, autorem grafik i instalacji wizualnych. Filippo Sorcinelli przybywa do Krakowa na zaproszenie krakowskiego biura festiwalowego oraz festiwalu Misteria Paschalia, aby połączyć świat muzyki dawnej i wyobraźni zapachowej. Poszczegóły odsyłam na rmfclassic.pl, a na naszej antenie Trevor Morris i Filary Ziemi.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i w światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Na finał naszej wakacyjnej akcji zapraszamy do Zamku Pieskowa Skała, który zagrał w wielu filmach i serialach. Oto tylko kilka z nich. Ogniem i Mieczem, Potop, Pan Wołodyjowski czy Pierścień i Róża.
3: Relacja z finałowego przystanku naszej trasy już w środę. Po 10 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.
4: Po reklamie.

Tomasz Pindel i Szymon Kloska za kilka minut przejmą naszą antenę, ale najpierw w RMF Classic fragment Suite Saint-Paul Gustawa Holsta. Gra angielska orkiestra kameralna, dyryguje Yehudi Menuhin.

0: Książki zabawne, czyli co czytać latem z uśmiechem na twarzy. Polecają Szymon Kloska i Tomasz Pindel.
1: To już ostatnie spotkanie w ramach naszego wakacyjnego cyklu, kiedy to rozmawiamy o literaturze zabawnej i humorystycznej, ale zarazem literacko wyrafinowanej.
2: I dziś będziemy rozmawiać o dwóch autorach, którzy są odpowiedzialni za teksty, które, no właśnie, bawią, a jednocześnie zmuszają do czasami bardzo głębokich, wręcz filozoficznych, powiedziałbym, refleksji i rozkminek.
1: To się wzięło z tego, że wakacje się kończą i my właśnie z Szymonem jesteśmy filozoficznie refleksyjni nad tym, dlaczego lato się musi kończyć. Nie mogłoby trwać wiecznie właściwie? A w każdym razie wakacje.
2: Ja jestem cały za. I przechodzimy do Stanisława Jerzego Leca. Jego aforyzmy są wiecznie żywe i czego dowodem jest chociażby to, że trafił ostatnio jeden z nich do tytułu rumuńskiego filmu dość znanego. Mianowicie, nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata. My sobie nie obiecujemy wiele po końcu lata, świata i po żadnym końcu sobie wiele nie obiecujemy.
1: Ale obiecujemy sobie wiele po myślach nieuczesanych, czyli tym absolutnie znanym i wielokrotnie wznawianym dziele Stanisława Jerzego Leca. Lec oczywiście pisywał różne rzeczy, ale to aforyzm, ta krótka forma jest bez wątpienia jego najmocniejszą stroną. No i to nie jest lektura, przy której będziemy jakoś szczególnie ciągle chichotać, prawda? No bo to jednak jest zazwyczaj coś, co nam daje do myślenia. Bywa, że te aforyzmy budzą uśmiech swojego rodzaju błyskotliwością, pewną woltą, która się pojawia. No nie wiem, na przykład szczególnie lubię tego takie aforyzmy, które są właściwie mini opowiadankami typu dotknąłem Wenus z Milo,

0: ręce przy sobie powiedziała kompleks. Cała jest historia, nie? Zawarta w tych 30 kilku słowach, ale ma też aforyzmy takie czysto aforystyczne, typu to tylko meteor, powiedziała pogardliwie świeczka, jakżeż to na czasie bywa, czy też na przykład taka darwinowska, powiedzmy, myśl zostań człowiekiem, małpom to się już udało. To bywa zabawne, bywa jakby pełne humoru, no ale jednak przede wszystkim służy temu, żeby jakiś ten trybik nam w mózgu, nie wiem, pobudzić, przepchnąć jakąś rurkę, przetkać i sprawić, żebyśmy spojrzeli na rzeczywistość z pewnego dystansu, z pewnym krytycyzmem i właśnie uśmiechając się, ale sarkastycznie.
1: Ja sobie tak myślałem, przyglądając myśli nieuczesane, że one mają wielki, niewykorzystany jeszcze potencjał instagramerski, nie? Bo to aż się prosi, nie? Żeby robić jakieś posty, więc jeżeli są wśród Państwa ludzie, którym brakuje pomysłu, mają potrzebę i ochotę, żeby taki content tworzyć, to Stanisław Jerzylec może się okazać bardzo pomocny.
0: Ale to musiałby się zgodzić, a na pewno miałby jakiś cierpki aforyzm na temat Instagrama i mediów społecznościowych.
1: Na pewno.
2: Im się kończą urlopy w Warnie, tobie kończy się urlop dziekański i już myślisz, że skończysz marnie i już skamlesz jak pies bezpański. Że typ z brzuchem i twoja dziewczyna, że dzień jasny i noce ciemne, że to wszystko nie twoja wina. Przyjacielu, skończ tę nowennę i po prostu wyjedź w Bieszczady. Tak jak rano jedzie się do biura, pluń na bajki, pluń.

gdy na zmartwienia nie ma rady. Zamiast dzień stracony gonić, zamiast chronić łzy spod rzęsy, po prostu wyjedźcie, Bieszczady. Tobie kończy się urlop w Warnie, im się kończą urlopy dziekańskie, i znów wszystko układa się marnie, i znów skamlesz jak pies bezpański, że samochód nie pasuje ci do spinek, że dzień jasny i noce ciemne, że to wszystko nie twoja wina. Przyjacielu, skończ te nowenne.

Tów najmniejszych, nie daj sobie powtarzać dwa razy. Nie bądź taki nie dzisiejszy. I z gitarą, jak Michotek w polski Teksas, rusz z pojedynki, wilkom strzelać w pasz.

0: Więc gdy na zmartwienia nie ma rady, zamiast dzień stracony gonić, zamiast ronić łzy spod rzęsy, po prostu wyjedźcie w Bieszczady.
1: Książki zabawne, czyli co czytać latem z uśmiechem na twarzy.
2: W naszym ostatnim letnim spotkaniu z literaturą, która jest pełna humoru i zarazem bardzo literacko smakowita, rozmawiamy dzisiaj o takich tekstach, które bawią, śmieszą, ale dają zarazem do myślenia. Przed chwilą mówiliśmy o Stanisławie Jerzym Lecu, czyli postaci absolutnie powszechnie znanej, a teraz czas na poetę może jeszcze nieco mniej znanego, ale kto wie, co czas przyniesie. Zbigniew Machej i jego tomik wierszy dla dzieci właściwie, ale nie tylko.
3: Tak, to jest nietypowe pojedyncze wręcz w jego karierze wydarzenie. To jest rzeczywiście poeta z dość dużym dorobkiem, tłumacz, bohemista i tak dalej, i tak dalej. I raz w życiu zdecydował się na opublikowanie książki dla dzieci pod tytułem Przygody Przyrody.
2: Dobrze się zdecydował, prawda?
3: Bardzo dobrze, bo jest to książka absolutnie kapitalna, świetna i bardzo dużo różnych rzeczy jest w niej poukrywanych. Ja niedługo już chyba będę stał na pamięć wiersz, który cytuję przynajmniej raz do roku, a zdarza się, że i częściej. Wiersz, który nawiązuje swoim tytułem do klasycznej już książki Jolanty Brachczajny pod tytułem Szczeliny istnienia, tylko tu nosi tytuł
2: Szczeliny bzyknienia. Nie jestem pewien, czy każdy dziecięcy odbiorca wyłapi tą aluzję.
3: Myślę, że żaden, absolutnie, ale to dorosłego odbiorcę jak najbardziej bawi. Natomiast dzieci... Ja testowałem i na dorosłych, i na dzieciach i wydaje mi się, że to, mimo że ta książka adresowana jest dla dzieci, to jednoznacznie entuzjastycznie reagują najczęściej do dorośli. Dzieci, połowa z nich pokłada się ze śmiechu, a połowa z obrazu mówi, ale co to w ogóle jest?
2: No i obie dyrekcje są zrozumiałe.
3: Proszę, pierwsze cztery albo pięć.
2: Ale niech ci będzie.
3: Słój, bo pszczelam, dolatywało z luźnych trąb z pasieki. Zwodnie z przewidzeniami abstronauci mieli na brudach dolorowe mamuarze, wróżyczki, pierduszka i króliszki. Urocze?
2: Piękne. Szymon nie ma wady wymowy, tylko rzeczywiście ten wiersz jest obdarzony różnego rodzaju specyficznymi zabiegami językowymi. To jest faktycznie do wielokrotnego czytania, żeby tak naprawdę wgryźć się w smak językowy.
3: Tych wierszy w tym tomie jest oczywiście więcej. Ten jest najbardziej, co tu dużo mówić, odjechany. Są tu wiersze a to o wilku, a to o biednej krowie.
2: Na przykład o krowie dowiadujemy się, że krowa w zimie ma najgorzej, bo się wtedy paść nie może.
3: Ja muszę powiedzieć, że sięgając po tą książkę regularnie i cytując przede wszystkim Szczeliny bzyknienia, które chyba jest jednym z najczęściej odczytywanych przeze mnie na głos wierszy, mam takie poczucie, że potrzeba nam więcej tego typu publikacji. Ta już ma blisko 20 lat. Kiedyś została wydana jako jedna z tomów takiej serii, zresztą świetnie ilustrowanej przez Tomasza Brodę. Brakuje zabawnych, ale głęboko mądrych wierszy pozornie dla dzieci. Więc poeci do piór.
2: Brakuje też prozy, powieści, opowiadań, które będą zarówno dobre literacko, jak i dobre humorystycznie.
3: Tak, oczywiście bardzo chciał, żeby dość.
2: Tak, śmiechu nigdy dość. Humor jest znakomitą metodą opisywania rzeczywistości, nawet tej, która za bardzo nie jest śmieszna, a może nawet właśnie tej. Więc bardzo liczę na to, że za rok będziemy mogli zrobić takie samo pasmo, tylko z samymi nowościami.
3: To by było cudnie.
2: Kłaniamy się nisko. Tomasz Pindel
3: i Szymon Kloska.

0: Reklama. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie.

0: Jona Braun, Academy of St. Martin in the Fields, Haken Hardenberger, grający na trąbce i Allegro z koncertu na trąbkę D-dur Georga Filipa Telemana. Wcześniej w RMF Classic Gabriel Fauré i Pavana, którą zagrała angielska orkiestra kameralna.
1: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: Do godziny 18 na naszej antenie jeszcze Daniel Pemberton i Brian May, Elton John, Andrzej Rosiewicz i Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Ja przypomnę jeszcze tylko, że niemal 100 dzieł nabistów, artystów, którzy wpłynęli na rozwój sztuki nowoczesnej, zobaczyć można na wystawie czasowej Nabiści, prorocy nowej sztuki w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Prace pochodzą z polskich i zagranicznych kolekcji, w tym ze słynnego francuskiego Musée d'Orsay. Można oglądać tę wystawę w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie do 15 listopada. Wszystkie szczegóły znajdziecie na rmfclassic.pl.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
1: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mleko 3,2% Kastąd takie dobre, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna MK Cafe Premium Gold, kup jedno opakowanie, drugie gratis. Kaufland.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
0: Po reklamie.
7: Z zapachem lasu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka.

0: RMF Classic zaprasza do wakacyjnego Olsztyna.
1: Jeszcze do 30 sierpnia trwają 48. olsztyńskie koncerty organowe imienia Feliksa Nowowiejskiego w ramach letniego cyklu Radiola. Ponownie wypełniają wnętrze bazyliki konkatedralnej świętego Jakuba dźwiękami muzyki najwyższej próby, czytamy w opisie tego wydarzenia. W tegorocznym programie były zarówno recitale organowe, jak i koncerty z udziałem zaproszonych instrumentalistów i śpiewaków w najbliższą niedzielę, 30 sierpnia. Na podsumowanie całego cyklu spotkań pojawią się Agnieszka Tarnawska, Lucyna Białas i Damian Kurek, czyli przedstawiciele Poznania. W programie m.in. Alessandro Scarlatti, Jerzy Fryderyk Händel czy Feliks Nowowiejski. Dokładny harmonogram znaleźć można na stronie olsztyńskich koncertów organowych, a wstęp na koncert 30 sierpnia jest wolny.
0: RMF Classic w Olsztynie na 100,9 FM.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak z nut.
2: A w najnowszym odcinku projekt Tato w Krakowie, zaproszenia na rajd po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, spotkania nie tylko dla studentów w Poznaniu i przygotowania do nowego sezonu w Teatrze Śląskim.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.

0: Bolero Maurice'a Ravela. Grała Orkiestra Symfoniczna z Montrealu. Dyrygował Charles Dutoit.
1: Kierunek lato w RMF Classic.
0: Urokliwy i kameralny Brasswood Festival rośnie i ewoluuje jak otaczające go magiczne lasy Trójmiasta. Zapowiadają organizatorzy festiwalu. Siódma edycja, która rozpocznie się 11 września, skręca w stronę muzyki filmowej, z którą coraz silniej związany jest dyrektor artystyczny festiwalu Łukasz Luc-Rostkowski. Brasswood Festival zmienia się w Brasswood Soundtracks, międzynarodowy festiwal ścieżek dźwiękowych z najlepszych filmów, gier i seriali. Po intensywnym wieczorze w Sopockiej Operze Leśnej, który odbędzie się 12 września, festiwal przeniesie się do Gdańska 13 września na najwyższym, 34. piętrze wieżowca Olivia Star. Odbędzie się kameralny i wyciszający wieczór z włoską muzyką filmową. Ale o szczegółach mówi Łukasz Luc-Rostkowski, z którym rozmawiała Jadwiga Polus.
2: I w programie mamy muzykę z La Viva e Bella, z Ojca Chrzestnego i wielu innych włoskich filmów zagraną przez taki wyspecjalizowany w tym włoski kwartet Alterejo String Quartet, więc ściągamy specjalnie włoskich muzyków, którzy specjalizują się w tych specyficznych wykonaniach, a oprócz tego także tutaj bardzo, bardzo talentowany włoski pianista i kompozytor Federico Albanese, z którym mieliśmy zaszczyt też pracować przy Expo Wosace w zeszłym roku. Także mamy taki wieczór bardzo kameralny i spokojny, smyczki, pianino z widokiem na zachód słońca nad Zatoką Gdańską i przede wszystkim właśnie z widokiem na ten przepiękny las, w którym to dzień wcześniej właśnie jesteśmy w Operze Leśnej z muzyką do Stranger Things, do Wiedźmina 1670, do Chłopów, do Family Adams i przede wszystkim też do filmów Davida Lyncha.
0: Szczegóły na rmfclassic.pl, a na antenie za chwilę James Horner, James Newton Howard, ale jako pierwszy Chuck Berry i muzyka ze ścieżki dźwiękowej filmu Pulp Fiction.
3: Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for, it's a world famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name?
4: Mrs. Mia Wallace.
3: And how about your fella here?
5: Vincent Vega.
3: All right, let's see what you can do. Take it away.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Była kręcona jakaś kultowa produkcja, dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Na finał zapraszamy do Zamku Pieskowa Skała, gdzie powstało mnóstwo filmowych i serialowych produkcji. Wymienię tylko kilka. Janosik, Stawka większa niż życie, Podróż za jeden uśmiech, czy Królowa Bona.
3: Relacja z finałowego przystanku naszej trasy już w środę po 10:00 w RMF Classic.
0: RMF Classic. Muzyczny asystent kierowcy i pasażera.

0: Omni moi, Charles Aznavoura w aranżacji Matthew Herzoga w wykonaniu Camille Thomas i Armeńskiej Państwowej Orkiestry Symfonicznej. Wcześniej fragment 21. koncertu fortepianowego Wolfganga Amadeusza Mozarta. Przy fortepianie Christian Zacharias towarzyszyła Orkiestra Symfoniczna Radia Bawarskiego, a poprowadził wszystkich David Zinman.
1: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: Od 27 do 30 sierpnia w Sokołowsku trwać będzie jubileuszowa 15. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Omasz Kieślowski. Tegoroczna odsłona zbiega się z 30. rocznicą śmierci Krzysztofa Kieślowskiego. Interesuje nas człowiek pomiędzy porządkami, między młodością a starością, posłuszeństwem a buntem, domem a wygnaniem, mówi Diana Dąbrowska, dyrektorka artystyczna 15. edycji festiwalu. Program, bilety i pełna lista gości dostępne są na stronie omarzakieślowski.pl, a na naszej antenie. Et si tu n'existe pas.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
6: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
7: Denzel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
6: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
7: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
5: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
0: Po reklamie.

0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
1: Nieprawdą jest, że w PRL-u nie reklamowano towarów, bo niczego nie dało się kupić. 24 sierpnia 1956 roku na łamach Życia Warszawy warszawska spółdzielnia spożywców poleca ziemniaki, które sprzedaje w 6 sklepach WSS i dostarcza do stołówek zakładowych, szkolnych, żłobków i szpitali. Nie wymieniono tylko domów seniora, zdaje się, przez niedopatrzenie. Za to w sklepach MHD można kupić garnitury męskie, modne, eleganckie i praktyczne oraz płaszcze gabardynowe i kostiumy. Damskie. Natomiast wytwórnia w Chełmie Wielkim informuje, że poza bilansem, czyli narzuconym rozdzielnikiem, posiada wentylatory promieniowe i osiowe. Opony i dętki są w sprzedaży w punkcie usługowym przy Emilii Plater 911. Dzisiaj jest tam piękna kamienica, a troskliwa matka pamięta o szamponie dla dzieci Miraculum, czyli jednak reklamowano. Sprawdźmy zatem, co reklamowano 10 lat później. 24 sierpnia 1966 roku w Kurierze Polskim spółdzielnia Pyroflex poleca estetycznie wykonane lusterka kieszonkowe z grzebykiem. Katowicki motozbyt chce się pozbyć po obniżonych cenach motocykli WFM, WSK oraz motorowerów Ryś i skuterów OSA. W sprzedaży są też trabanty, limuzyna. Zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego Kotlin pragną pilnie upłynnić łożyska kulkowe, żarówki, świetlówki, półfajki, porcelanowe, klosze, cewki i całą masę osprzętu elektrycznego. Niestety o przetworach nie wspominają. Podobnie nadmiernych zapasów pozbywa się Stocznia Gdańska, w której magazynach zalegają zamki do drzwi, drzwi stalowe, palniki do lamp naftowych, węże gumowe i krzesła szpitalne. I w końcu coś dla pań. Piękne rzęsy i brwi to oprawa twojej urody, dlatego spółdzielnia Hydrochemia radzi, by podkreślić ją dyskretnym czarnym lub brązowym ołówkiem Camellia. O tym, że w Łodzi oddano do użytku nowoczesny hotel Centrum, dowiadujemy się z Ekspresu Wieczornego z 24 sierpnia 1976 roku. Przyjezdni mogą się cieszyć, bo dzięki temu ilość miejsc noclegowych w Łodzi wzrosła do 1400. W 15-piętrowym budynku znalazło się 108 pokoi dwuosobowych, 186 jedynek i 3 apartamenty z telewizorami. Są też 2 restauracje, jedna z wirującym parkietem tanecznym, kawiarnia, koktajl bar, kasa wymiany walut, Pewek, Cepelia, butik i kiosk ruchu. Hotel ma własną pralnię i cukiernię. 400 gości obsługuje aż 350 pracowników. Dodajmy, że hotel Centrum został zburzony w 2014 roku, a obecnie w Łodzi w samych hotelach jest 4000 miejsc.
0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
3: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A Brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Maciej Niesiołowski, Sinfonietta Bydgoska i La Paloma, wcześniej w RMF Classic Antonio Vivaldi, Nigel Kennedy i Angielska Orkiestra Kameralna z fragmentem Zimy z czterech pór roku. Grzegorz Turnał za chwilę przejmie antenę RMF Classic. Ja jeszcze tylko przekażę smutną wiadomość, która dzisiaj do nas dotarła. W sobotę 22 sierpnia odszedł Ignacy Karpowicz. Poinformowało o tym kilka godzin temu wydawnictwo literackie, z którym współpracował od lat. W komunikacie czytamy: nasz wspaniały autor, pisarz, który swoimi niepowtarzalnymi powieściami, takimi jak Gesty, Balladyny i Romanse, Ości, Sońka, wprowadził polską literaturę w nowy wymiar. Jego ostatnia powieść, Ludzie z nieba, pokazywała, jak wielkie twórcze pokłady miał w sobie. Człowiek kolorowy, niezwykle wrażliwy, inteligentny, utalentowany. Żył tak, jak pisał, brawurowo, przekornie. Miał 50 lat.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku projekt Tato w Krakowie, zaproszenia na rajd po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, spotkania nie tylko dla studentów w Poznaniu i przygotowania do nowego sezonu w Teatrze Śląskim.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.

Bure z muzyki Ogni Sztucznych Jerzego Fryderyka Händla, Le Concert de Nation i Jordi Savall. Wcześniej walc z Jeziora Łabędziego Piotra Czajkowskiego zagrali filharmonicy wiedeńscy, których poprowadził James Levine. Bardzo dziękuję za zdjęcia z Barcelony, o które uśmiechałam się na początku naszego spotkania. Po pierwsze, przepiękne. Po drugie, miło poprzyglądać się wakacyjnej Barcelonie. Oczywiście zadziałały te zdjęcia tak, że człowiek natychmiast spakowałby plecak i pobiegł na lotnisko, żeby późną kolację zjeść już w Hiszpanii. Ale i na takie tęsknoty mamy w RMF Classic genialny sposób. Tęsknicie za Barceloną? Nie ma problemu. Zamknijcie oczy, my was tam błyskawicznie dzięki muzyce filmowej przeniesiemy na kilka minut. Biki, Cristina Barcelona przejmują antenę, a ja dziękuję. Do usłyszenia. Natalia Grzeszczyk.

0: Reklama. Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
2: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce.

0: Kół szkolnych objętych promocją, a 5 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 27 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
2: Pora na wakacje.
1: Pora na hybrydę z rabatem.
3: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Po reklamie.
4: Dla wszystkich, którzy są w drodze na wakacje. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

greatest hit to the wisdom.

0: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
1: No i nieuchronnie zbliża się 1 września, data, która w polskiej pamięci zmieniła niemal wszystko. Kiedy czytamy o zachwytach zwiedzającego Warszawę w 1934 roku Anglika Bernarda Newmana, trudno nie myśleć o tym, co rozpoczęli Niemcy zaledwie 5 lat później. Czytamy. Katedralna ulica prowadzi na plac, który z pewnością należy do najpiękniejszych w całej Europie. To Stare Miasto, wielka otwarta przestrzeń, która kiedyś służyła Warszawie jako plac targowy. Po środku stał ratusz, jednak zniknął jakieś 100 lat temu. Wokół niego znajdowały się domy bogatych kupców, a większość z tych kamienic trwa w stanie niemal niezmienionym od 300 i 400 lat. Wiele z nich z konieczności poddano renowacji, ale przeprowadzono ją znakomicie. I jeśli dziś zachodniemu oku plac wydaje się krzykliwy, to jest to po prostu odtworzeniem ducha dawnych czasów. To feria barw, błękitu, zieleni, czerwieni, fioletu, brązu i złota, zwłaszcza złota. Praktycznie każdą fasadę pokrywają skomplikowane wzory i obrazy. Przy niektórych do pracy malarzy dołączyli ze swoją sztuką także rzeźbiarze. Newman pisze dalej. Kamienice są o wiele większe niż się wydają, o czym przekonałem się, gdy wszedłem do jednej z nich. Nie tylko znajdowały się tam 3 lub 4 normalne piętra i 1 lub 2 na poddaszu, ale praktycznie każdy dom miał 2 lub 3 poziomy piwnic. W niektórych kamienicach od 300 lat bez przerwy i bez zmian działają przedsiębiorstwa. Ta sama branża w tej samej rodzinie. Newman naprawdę się Warszawą zachwycił. Dodawał od siebie. Gdybym był dyktatorem, natychmiast wydałbym dekret, że po wieczne czasy nie wolno ruszyć choćby jednego kamienia na Starym Mieście w Warszawie i że każdy, kto oszpeci je reklamami, będzie powieszony na środku placu jako przykład dla pozostałych. Anglik naprawdę chciał, żeby taka Warszawa trwała zawsze. No niestety, Niemcy po kilku latach mieli na ten temat zupełnie inne zdanie.

0: reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
8: No to życzę szczęścia.
9: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
10: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
0: Po reklamie.
14: Czy nad Bałtykiem, czy nad Adriatykiem? RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Janusz Nicewicz z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: 24 sierpnia. W naszym Układzie Słonecznym mamy 8 planet. Do 2006 roku jeszcze Plutona zaliczano do miana planety. Ale odkrycie Eris w 2005 roku zmusiło astronomów do weryfikacji i zmiany definicji planety. I tak 24 sierpnia 2006 roku, więc dokładnie 20 lat temu, na zjeździe Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Pradze uściślono definicję planety. Teraz, żeby obiekt mógł być traktowany jak prawdziwa planeta, musi spełnić trzy warunki. Po pierwsze, taki obiekt musi krążyć wokół jakiejś gwiazdy. Po drugie, musi mieć kulisty kształt. I po trzecie, musi oczyścić swoją orbitę ze względnie dużych innych obiektów. W tej definicji Pluton nie spełnia ostatniego wymogu. Dlatego wprowadzono nazwę nowego rodzaju obiektów do Układu Słonecznego, mianowicie planet karłowatych. Zgodnie z tą definicją, Pluton jest planetą karłowatą.

atom. Co do planet, to w starożytności znano tylko 6 planet, do Saturna włącznie. Dopiero pod koniec XVIII wieku William Herschel odkrył Urana, a w połowie XIX wieku na podstawie obliczeń matematycznych odkryto Neptuna. Przy okazji sam Pluton został odkryty dopiero w 1930 roku. Od tego czasu rozpoczęły się poszukiwania jeszcze jednej planety, X. Wiele hipotez zostało postawionych, jednak do dziś nie ma jednoznacznego rozstrzygnięcia, czy w naszym Układzie Słonecznym jest jeszcze jedna nieodkryta planeta. Poczekamy, zobaczymy. Astronomia potrafi zaskakiwać. Towarzyszem Ziemi jest Księżyc, ale dookoła Ziemi krążą jeszcze dwa obłoki pyłu, których istnienie przewidział i zaobserwował Kazimierz Kordylewski, patron Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach. Nie są to jednak obiekty, na których dałoby się wylądować. Ich gęstość zależy też silnie od poziomu aktywności słonecznej, która zmienia się w cyklu 11-letnim. W naszym Układzie Słonecznym tylko Merkury i Wenus nie mają żadnego towarzysza w postaci naturalnego satelity. A jeśli chodzi o rekordzistę w posiadaniu największej liczby naturalnych satelitów, to zdecydowanym liderem jest Saturn, który ma ich ponad 285 i jest dobrze widoczny na nocnym niebie w gwiazdozbiorze Ryb. Obecnie liczba znanych naturalnych satelitów planet karłowatych i planetoid, zbliża się do 900.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i w światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Na finał naszej wakacyjnej akcji zapraszamy do Zamku Pieskowa Skała, który zagrał w wielu filmach i serialach. Oto tylko kilka z nich. Ogniem i Mieczem, Potop, Pan Wołodyjowski czy Pierścień i Róża.
3: Relacja z finałowego przystanku naszej trasy już w środę. Po 10:00 w RMF Classic.
0: Z myślą o tych, którzy muszą w wakacje pracować. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: Czy nie sądzi pani, że Piotr byłby szczęśliwy, wiedząc, że jego dzieło będzie kontynuować pani, jego współpracowniczka, która najlepiej zna jego plany i metody? Oficjalną propozycję objęcia kierownictwa laboratorium Piotra Curie na Sorbonie i prowadzenia wykładów Maria dostaje na początku maja 1906 roku. Zgodziłam się. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, notuję w dzienniku żałobnym. Często mówiłeś mi, że chciałbyś, abym prowadziła wykłady na Sorbonie. Poza tym chciałabym przynajmniej spróbować pracować dalej. Czasem wydaje mi się, że w ten sposób będzie mi łatwiej żyć, kiedy indziej znów czuję, że podjęcie się czegoś takiego byłoby z mojej strony szaleństwem. Ileż razy powtarzałam ci, że gdyby ciebie zabrakło, najprawdopodobniej nie byłabym w stanie kontynuować pracy sama. To w tobie pokładałam całą moją nadzieję związaną z pracą naukową i oto porywam się prowadzić ją dalej bez ciebie. Mówiłeś mi, że nie mam racji i że mimo wszystko trzeba pracować dalej. Ale czyż sam nie powtarzałeś mi wielokrotnie, że gdyby mnie zabrakło, być może nadal byś pracował, lecz czułbyś się jak ciało bez duszy. A ja gdzie znajdę teraz duszę, skoro moja własna odeszła wraz z tobą? Podczas głosowania 14 maja Rada Wydziału Nauk Ścisłych ustaliła jednogłośnie, że pani Piotrowa Curie, doktor nauk, adiunkt na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Paryskiego, zostaje mianowana wykładowcą fizyki na rzeczonym wydziale. Dostanie 10 tysięcy franków za rok pracy. Nadano jej tytuł profesora nadzwyczajnego. Dwa lata później profesora zwyczajnego. Z dziennika żałobnego dzień po nominacji. Piotrze, Piotrusiu, chciałabym ci powiedzieć, że zakwitł złoty deszcz, a glicynie, głuki, kosaćce zaczynają kwitnąć. Cieszyłbyś się z tego. Chcę ci powiedzieć także, że dostałam nominację na twoją katedrę i że znaleźli się głupcy, którzy mi tego winszowali. A także, że żyję nadal w rozpaczy i nie wiem ani co ze mną będzie, ani w jaki sposób spełnię zadanie, jakie stoi przede mną.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Curie, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Reklama. Pan Rembiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto, poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
0: No to życzę szczęścia.
1: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
2: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
5: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
6: Sanostol.
7: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
6: Sanostol?
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit.
0: Po reklamie.
11: Prognoza na jutro.
12: We wtorek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane tylko na północnym wschodzie oraz krańcach południowych Polski. Okresami duże, tam też możliwe opady deszczu. Na północnym wschodzie jutro możliwe również burze. Temperatura maksymalna od 18 na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 24 stopni Celsjusza na północnym zachodzie i południowym wschodzie jutro w Polsce.
13: Daj sobie spokój. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

ty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś za

0: Reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
10: No to życzę szczęścia.
11: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
12: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
14: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit.
0: Po reklamie.
15: RMF Classic. Fale muzyki.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak z nut.
2: A w najnowszym odcinku projekt Tato w Krakowie, zaproszenia na rajd po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, spotkania nie tylko dla studentów w Poznaniu i przygotowania do nowego sezonu w Teatrze Śląskim.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik. Do usłyszenia.
0: Reklama.
3: Gutek Film przedstawia gorzkie święta Pedro Almodovara. Namiętność, przewrotny humor, kolory, czyli wszystko, za co kochasz jego filmy. Gorzkie święta w kinach od 28 sierpnia.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
13: Zdrowit.
0: Po reklamie. Lato w podróży z RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Trudno znaleźć region Polski, w którym nie była kręcona jakaś kultowa produkcja. Dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Na finał zapraszamy do zamku Pieskowa Skała, gdzie powstało mnóstwo filmowych i serialowych produkcji. Wymienię tylko kilka. Janosik, stawka większa niż życie. Podróż za jeden uśmiech. Czy Królowa Bona.
3: Relacja z finałowego przystanku naszej trasy już w środę po 10:00 w RMF Classic.

0: Reklama. Pan Rembiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
0: No to życzę szczęścia.
1: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
2: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie. Odpocznij. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lata.

a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście, więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złote, dam konika cukrowego. Weź to serce, wyjdź.

A panie, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci da? Dam pierścionek z korali.

0: Trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Lena rzadko się tutaj zapuszczała i chociaż pamiętała ten rejon sprzed kilku lat, kiedy odbywała patrole, to musiała przyznać, że dzielnica zmieniła się na lepsze. Było czysto, a pomiędzy starymi kamienicami powstawiano liczne plomby i nowe punkty usługowe. Górujący nad placem kościół zachęcał do odwiedzenia go. Lokalne władze zadbały również o skwer przed budynkiem. O tej porze tryskające z ziemi fontanny świeciły się zgodnie z nową modą na tęczowo. Poza kilkoma pijaczkami przesiadującymi na ławce obok nie dostrzegła przechodniów. Okolica wyglądała na spokojną, a wręcz przyjazną. Wszędzie pełno zieleni, zadbanych rabatek, chociaż w niektórych miejscach raziła bieda, bo większość przedwojennych kamienic nie była wyremontowana, a w części usługowej na placu głównym okna wyższych kondygnacji zabito dyktą. Nikt tam nie mieszkał. Wahała się chwilę, czy nie zaparkować pod którąś z kamienic i nie udać się na przechadzkę, bo nie wierzyła, że gwałciciel podjeżdżał pod miejsca zbrodni samochodem. Owszem, z pewnością używał jakiegoś środka lokomocji, by wyselekcjonować ofiary i je obserwować, ale w noc ataku docierał na miejsce na nogach. Musiał mieć auto zaparkowane na tyle blisko, żeby po gwałcie szybko do niego wsiąść i się oddalić. Zatrzymała wóz na Osowskiej. Ulica Półtuska odchodziła od niej pod kątem prostym i była niewielką alejką obrośniętą rozłożystymi drzewami. Lena wiedziała to z akt, ale upewniła się, spacerując tamtędy, w okolicy nie było monitoringu. Alicja Świerkowska mieszkała na parterze, a sprawca wszedł do jej mieszkania przez balkon, którego drzwi były uchylone. Dziewczyna zostawiła je dla kota, który nawet w chłodne dni lubił wylegiwać się na swoim hamaku ustawionym na sztucznej trawie, którą dla niego wyłożyła. Właśnie ze względu na nią śledczym nie udało się zabezpieczyć śladów traseologicznych. Lena podeszła bliżej, żeby się upewnić, że wejście na ten balkon nie stanowiłoby problemu nawet dla niezbyt wysportowanej osoby. Gdyby chciała, wspięłaby się na niego choćby i w tej chwili. Wystarczyło się podciągnąć, przeskoczyć niewysoką barierkę i skulić za nią, bo szczebelki przepleciono wikliną. Nikt z postronnych nie miałby pojęcia, że ktoś czai się na balkonie. Wejście do mieszkania chroniła wprawdzie rozciągana metalowa krata, którą zamykano na kłódkę, ale tego dnia dziewczyna jej nie założyła. Lena wiedziała, że po gwałcie związek Alicji Świerkowskiej się rozpadł, a ona sama niezwłocznie się wyprowadziła. Teraz przez okno tego samego balkonu Lena obserwowała rodzinę siedzącą przed telewizorem i dzieci biegające po mieszkaniu. Słyszała strzępki rozmów i dokładnie widziała twarze domowników. Byli dosłownie na wyciągnięcie ręki. Sprawca z łatwością mógł więc obserwować zwyczaje Alicji, a nawet podsłuchać, że przyszły mąż kobiety wychodzi do rodziców, a ona w tym czasie zajęła się pakowaniem prezentów. Najprawdopodobniej dlatego przypuścił na nią atak akurat tego dnia. Miał pewność, że kobieta będzie przez kilka godzin sama. Lena jeszcze przez jakiś czas rejestrowała detale tego mieszkania. Ogrodzenie okalały bambusowe witki, spod których wystawała sztuczna trawa. Chociaż stała tutaj już długo, nikt nie zwrócił na nią uwagi i nawet kiedy wolnym krokiem zupełnie niezauważona przeszła do ulicy Osowskiej, nikt jej nie zatrzymał.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.